0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
2: Tu Maleo. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Boży plan jest właśnie taki.
1: Są dziewczyny i chłopaki.
0: Boży plan to plan jedyny.
1: Są chłopaki.
2: Tu radio Rodzina. Rodzina.
3: Jest piątek, 10 lipca.

na początku modlitwy wyobraź sobie, że idziesz nieznaną drogą. Zwróć uwagę na to, czy jest spokojna, czy budzi w tobie niepokój.

Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.

Jezus posyła uczniów na misję. Misja ta może się zakończyć powodzeniem. Może także wiązać się z trudami i budzić strach. Jezus mówi wprost, że ci, którzy idą na Jego misję, będą jak owce między wilkami. Oznacza to, że na tej drodze można poczuć swoją słabość. A jednak Jezus zapewnia o tym, że nie zostają sami. W jakim obszarze Twojego życia Jezus zaprasza Cię?

Być owcą między wilkami to doświadczać swoich ograniczeń i kruchości, ale jednocześnie ufać temu, który posyła. To przyjęcie stylu Jezusa, który nie boi się zaryzykować, być odrzuconym i wyśmianym. To gotowość dawania świadectwa nawet pomimo strachu i niepewności. Bóg może działać także przez Twoją słabość. W czym najtrudniej jest Ci zaufać?

Posłanie apostołów jest wymagające. Opiera się na zaufaniu i współpracy z Duchem Świętym. To droga, na której uczymy się odwagi nie dzięki własnej sile, ale dzięki Jego obecności. Do czego dziś Jezus szczególnie zaprasza Cię w Twojej codzienności? A może potrzeba prosić o odwagę do następnego kroku?

Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście –

uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Gromadzimy się na świętej Eucharystii. Przychodzimy do naszej Matki Królowej, aby przez jej wstawiennictwo zanosić wszystkie nasze prośby, błagania i dziękczynienia. Pragnę powitać wszystkich uczestników tej Najświętszej Eucharystii, was, siostry i bracia obecnych w Kaplicy Matki Bożej, jak również tych, którzy na tej modlitwie łączą się z nami przez środki masowego przekazu, Radio Jasna Góra, Internet. Razem z nami na tej Eucharystii modlą się pielgrzymi Kaplicy.

namysłem Bożym zostały wysłuchane. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej najświętszej ofierze.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, modlitwę sam do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a i święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych.

Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan: Wróć Izraelu do Pana Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego. Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić. Nasz Boże, do dzieła rąk naszych, u Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo mój gniew odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia, jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń będzie jego jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja na niego spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Oto słowo Boże. Amen.

Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. Bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.

Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, stajemy u stóp naszej Matki Królowej. Przychodzimy tutaj do niej, aby zasłuchać się w to Słowo Boże, które dzisiaj daje nam Kościół. Prorok Ozeasz mówi wprost: drogi Pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Kiedy zasłuchujemy się w to Słowo Boże, trzeba sobie to uświadomić, że drogi Boże nie są według naszych planów, nie są według naszego patrzenia. Pan Bóg inaczej widzi, inaczej patrzy, inaczej układa życie. Słyszymy w Ewangelii: oto posyłam was jak owce między wilki. Możemy sobie wyobrazić, co się dzieje z owcami, które znajdą się między wilkami. Jakie są szanse na to, że te owce przeżyją? Ale tutaj przede wszystkim winniśmy złożyć tą ufność, tą wiarę, bo dalej słyszymy o tym, że brat wyda brata, ojciec syna, i będziecie w nienawiści u wszystkich z mego powodu. Siostry i bracia, może tutaj się wiele w naszym życiu pojawiać pytań, wątpliwości. Dlaczego, idąc drogą wiary, idąc za Chrystusem, u innych będziemy narażeni? Dlaczego ta droga za Chrystusem jest taka trudna? Droga, która ma konkretny cel, to właśnie droga wiary. I to, co mówi prorok Ozeasz, tą drogą podążają sprawiedliwi, lecz dla grzeszników ona zawsze będzie czymś, co będzie napawało niepokojem. Dlatego, kiedy stajemy tutaj u stóp Maryi, kiedy wpatrujemy się w jej zatroskane oblicze, musimy sobie to uświadomić, że wybierając drogę za Chrystusem, drogę wiary, wielu to może się nie spodobać, bo dla wielu wtedy stajemy się wyrzutem sumienia. Zwróćmy uwagę, ilu świętych, idąc za Chrystusem, miało przeciwności w swoim życiu. Kiedy prześledzimy życiorysy wielu świętych, choćby nawet naszych polskich świętych, którzy zostali wyniesieni do chwały ołtarzu, jak wiele jest życiowych przeciwności. Święta siostra Faustyna, błogosławiony męczennik ksiądz Jerzy Popiełuszko, święty Jan Paweł II i wielu innych tutaj by można przytaczać, właśnie patrząc na ich życie, które było, można wprost powiedzieć, pielgrzymką wiary. Pielgrzymką, która podążała do konkretnego celu. I dzisiaj słyszymy w Ewangelii to właśnie, co może nas napełniać niepokojem. Dlaczego? Wybierając drogę Bożą, jesteśmy tak bardzo tu na ziemi narażeni u innych. Przychodzimy do naszej Matki Królowej, do tej, która ma zatroskane oblicze.
I właśnie też od niej możemy się uczyć tej pielgrzymki wiary. Zwróćmy uwagę, ona, Słowo Boże, od chwili zwiastowania wypełniała jak najlepiej potrafiła. Mimo że niejednokrotnie również, patrząc z ludzkiego punktu widzenia, narażała się. Kobieta, która staje się brzemienną, gdy jest poślubiona mężowi, a z nim nie mieszka, w tamtych czasach Jezusa była tylko jedna kara – ukamienowanie. Maryja zgadza się przyjąć tę wolę. I możemy prześledzić jej całe życie aż po krzyż na Golgocie. Ona zawsze była blisko swojego Syna. I to, że szła drogą wiary, drogą, którą jej przygotował Bóg, na koniec jej serce rozrywał miecz boleści, kiedy widziała swojego Syna umierającego na krzyżu. To właśnie nie droga w naszym życiu jest najważniejsza, ale cel, do którego ta droga prowadzi, to właśnie życie wieczne. Bo po ludzku patrząc, śmierć Chrystusa na krzyżu to porażka. Ale kiedy spojrzymy na to z perspektywy wiary, musiało się to wszystko dokonać, aby mogła objawić się tajemnica odkupienia, zmartwychwstania, aby Chrystus mógł otworzyć dla nas bramy życia wiecznego. Dlatego, kiedy tutaj przychodzimy do Maryi, kiedy wsłuchujemy się w to Słowo Boże, które dzisiaj Ewangelia może siać w nas niepokój, uświadamiamy sobie, że właśnie droga, która prowadzi nas do Chrystusa, to po ludzku niejednokrotnie droga niezrozumiała. Droga, o której mówi nam właśnie prorok, dla sprawiedliwych jest to droga właściwa. Dla grzeszników jest to droga, na którą się niejednokrotnie potykają. Ale właśnie droga, która jest wąska, brama, która jest ciasna, niewielu ma chętnych, którzy nią podążają. Wielu wybiera w tym w życiu ziemskim to, co przyjemne, łatwe. Tak mało jest tego, co Boże powinno być w naszym życiu. Właśnie niejednokrotnie Ewangelia dla wielu się kojarzy z ograniczeniami, z jakimiś niedogodnościami. Ale kiedy spojrzymy z perspektywy wiary na Ewangelię, zwróćmy uwagę, jak bardzo nas ta nauka chroni, ostrzega. Dlatego to od nas zależy, co w swoim życiu wybierzemy. Czy wybierzemy drogę Chrystusową, narażając się u wielu osób, zwłaszcza żyjąc w obecnych czasach, kiedy nauka Ewangelii jest dla wielu czymś niezrozumiałym, czymś, co trzeba zwalczać, wyśmiewać, podważać? Czy też właśnie damy się wciągnąć w nurt tego świata? Rób ta, co chce ta, nie ma żadnych zasad, nie ma żadnych wartości. Dlatego ci, którzy wybierają drogę Chrystusową, są niejednokrotnie narażeni, ponieważ są wyrzutem dla tych, którzy żyją światowo. Maryja w ikonie jasnogórskiej
nieustannie nam wskazuje na Chrystusa. Chciejmy w swoim życiu właśnie wybrać tą drogę, która ma konkretny cel. Prowadzi do konkretnego miejsca. Bo droga, która nie ma zasad, nie ma konkretnych wymagań, prowadzi donikąd. Każde miejsce, każda społeczność, aby funkcjonować, musi mieć wytyczone konkretne rzeczy. I tak jest w naszym życiu wiary. Jeśli chcemy prawdziwie być uczniami Chrystusa, musimy w swoim życiu budować to wszystko na Ewangelii. I dlatego właśnie dla wielu możemy być niezrozumiali. Patrząc na wielu świętych, to właśnie jest dla nas tym świadectwem, że ich życie niejednokrotnie było trudem, ale cel był właściwy. Nie przegrali swojego życia, ale właśnie po trudach ziemskiego pielgrzymowania osiągnęli ten właściwy cel, życie wieczne. Niech i nam Maryja wyprasza te siły, te łaski, abyśmy i my w swoim życiu nie pogubili się, nie pobłądzili, ale doszli do celu. Amen.

0: Z wiarą i ufnością zanieśmy wszystkie nasze prośby, błagania do Ojca Niebieskiego przez wstawiennictwo Maryi.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby w trudnych czasach nieustannie głosił Słowo Boże, prowadząc ludzi ku pełni życia w Chrystusie. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby podejmowane przez nich decyzje służyły pokojowi, sprawiedliwości i dobru wspólnemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby ich drogi były czasem odnowy duchowej i spotkania z Maryją, Matką Miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących prześladowania z powodu wyznawanej wiary, aby nie utracili nadziei, a łaska Boża umocniła ich w trudnościach. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby przez miłosierdzie Boże dostąpili radości wiecznego życia w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy będąc wiernymi uczniami Jezusa, każdego dnia nieśli światu świadectwo wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy i obdarz nas swoją łaską, abyśmy wiernie podążali drogą nawrócenia i świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając:

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
2: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu, Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
3: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.
1: Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepia ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj

powierzając naszej Matce i Królowej wszystkie te sprawy, intencje, z którymi do niej przychodzimy, wołajmy pod Twoją obronę. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach nas, ale od wszelakich złych czyn racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Pani nasza Jasnogórska, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Środowisko lekarskie debatuje o sytuacji w służbie zdrowia. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał dwoje Rosjan za szpiegostwo. Lotnisko Chopina ma nowe usprawnienia dla podróżnych. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski, a wszystko to po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Rozmowy miały związek z propozycjami resortu dotyczącymi zmian m.in. w sposobie wynagradzania lekarzy. Po spotkaniu minister mówiła tak.
2: Zmiany są niezbędne. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Ta stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić także samorząd lekarski. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Igorowi R. wymierzył karę 7 lat, a jego żonie Irinie 3 lata więzienia. Jak mówi sędzia Ewelina Pałąk, Witek Igor R. został także skazany za nadanie paczki z niebezpiecznym materiałem.
3: Składający się z butelki plastikowej o pojemności 1,1 litra, zawierającej materiał wybuchowy w postaci nitroglikolu, dwuazotanglikolu etynelowego, 2 markery do pisania z ukrytymi w nich 2 wojskowymi zapalnikami elektrycznymi, powerbank.
1: Oboje byli stypendystami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców. Od 2 lat przebywali w areszcie. Metropolita Poznański modlił się przy grobie świętego Jana Pawła II w Watykanie. Mówił też o sytuacji w Polsce, o czym więcej Wojciech Rogacin z Vatican News.
4: Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
5: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
4: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
6: Pielgrzymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Pierwsze 2 smoczyce są już na największym w Polsce warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Mówi rzecznik portu Piotr Rudzki i dodaje, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia.
8: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
1: Urządzenia obsługują na razie tylko pasażerów Fast Track, korzystających z usług płatnej szybkiej kontroli.
9: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 13 stopni, robi się coraz cieplej, chociaż przyznam szczerze, że jak przed godziną 6 szłam jeszcze do radia, to już było ciepło i już to słońce nam się przebijało zza budynków, więc był naprawdę przepiękny poranek. Dziś według synoptyków po południu, no i nawet w okolicach godziny 9 może się pojawić trochę więcej chmur na niebie.
10: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie Wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze pod

0: Zerkam sobie na zegar 7:13, ale też i czas powiedzieć troszeczkę o tych piłkarskich sprawach, bo wczorajszy dzień, czy właściwie wczorajszy wieczór, rozpoczął nam czas ćwierćfinałów na Mistrzostwach Świata 2026. Francja pokonała Maroko 2-0, no a dziś przed nami kolejne starcie, myślę, że równie ciekawe, Hiszpania, Belgia, potem w sobotę Norwegia kontra Anglia i przyznam się szczerze, że na to spotkanie będę czekała z wielką ciekawością. No i na koniec w niedzielę Argentyna kontra Szwajcaria. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czekamy na dzisiejszy wieczór o godzinie 21:00. Rozpocznie się spotkanie pomiędzy Hiszpanią a Belgią.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

Troszeczkę zdecydowanie tak właściwie zmienimy teraz temat, bo słuchajcie, otworzyłam sobie kalendarz dni nietypowych i tak się składa, że na piątek, na 10 lipca w tym roku, akurat na piątek, przypada nam Dzień Frytek. No a frytki, no to ten belgijski wynalazek, który znalazł swoich zwolenników na całym świecie. No i słuchajcie, nie wiem, czy wy też macie wśród swoich znajomych pewnego wielkiego fana frytek, który mawia, ja tak na przykład mam właśnie u siebie jednego znajomego, który mawia, że nie ma złych frytek, są frytki dobre, no i bardzo dobre. No i jak tu z takim dyskutować?

7:28 na zegarach. Słuchajcie, całkiem niedawno wyczytałam gdzieś w internecie, że jest już w Polsce jakaś stacja radiowa, która wypuściła świąteczny, coroczny oczywiście hit, czyli Last Christmas. No my tego nie puścimy, ale przed nami na naszej radiowej playliście znalazł się wykonawca, który również myślę jest dobrze znany ze świątecznych utworów. My jednak w świąteczną tematykę nie wchodzimy. Shakin' Stevens, I Cry Just a Little Bit, już teraz na naszej antenie i nie wiem jak wy, ale ja osobiście lubię ten kawałek, jest taki przyjemny i radosny, więc już teraz mam nadzieję, że troszeczkę się uśmiechniecie.

Ostatnio, przyznam się, usłyszałam takie mądre słowa, które dotyczyły tego, że rutyna zabija wszystko. No i jakby się tak zastanowić, to faktycznie tak jest. Odbiera nam ona nie tylko uważność czy radość z błahych rzeczy, ale i chęci do życia. Wkraść może się ona dosłownie w każdy zakamarek naszego dnia codziennego, nawet w drogę do pracy, która z czasem może stać się po prostu nudna. Jak możemy sobie z tym poradzić, by nie przemierzać drogi na tak zwanym autopilocie? No to już mówię, ja mam na to taki sposób. Wyszukuję sobie podczas drogi szczegóły różne na trasie, które gdzieś tam przeoczałam, obserwuję otoczenie, zachwycam się wschodami słońca, szczególnie gdy jadę na godzinę 6 rano. To nie tylko zabija tą monotonię, ale też pomaga cieszyć się z błahych rzeczy i, co ważne myślę, nastraja pozytywnie przed całym dniem. Czyli jak już wchodzę rano do studia, nie wchodzę ze smutną miną, z narzekaniem, z myślami, że nie chce mi się tu być, a raczej pozytywnie i szukam pozytywów. Także to jest taki sposób na monotonię.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: 7:47 już na zegarach, a więc zapraszam Was na kalendarium historyczne.
1: Dziś 10 dzień lipca. Do końca roku pozostaje 174 dni. W 1715 roku murowano kamień węgielny pod budowę kościoła Świętej Trójcy we Wrocławiu. Świątynia znajduje się na przedmieściu Ławskim przy ulicy generała Romualda Traugutta. Jest kościołem klasztornym zakonu. W 1865 roku we Wrocławiu założono ogród zoologiczny. Jest najstarszym obecnym na ziemiach polskim zoo w Polsce, a jest także piątym najchętniej odwiedzanym ogrodem zoologicznym w całej Europie, z dziennym rekordem wejść wynoszącym ponad 28 tysięcy osób. W 1877 roku w stolicy Dolnego Śląska uruchomiono tramwaj konny. W 1992 roku Hanna Suchocka została pierwszą kobietą premierem RP. W 2006 roku Jarosław Kaczyński został premierem RP. A w 2008 roku na Politechnice Wrocławskiej uruchomiono polski superkomputer Nova. W czerwcu klaster znalazł się na 194 pozycji na liście najszybszych superkomputerów świata TOP 500.
2: Radio Rodzina.

Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Ceny paliw znowu szybko rosną. Rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. Czy drugi próg podatkowy zostanie podwyższony? Rozmowy w poniedziałek. Węglokoks zainwestuje 560 milionów złotych w huty. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł. Rząd, przypomnijmy, wycofał się z tego pakietu obniżek w związku z porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
1: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
0: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę średnio o 6-8 groszy, a pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Co z podniesieniem drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych? Po weekendzie, w poniedziałek, z ministrem finansów, który nad taką zmianą się zastanawia, będzie rozmawiać szefowa Polski 2050, która od dawna sygnalizuje, że trzeba taką zmianę wprowadzić. A dlaczego? O tym więcej Maciej Kluczka.
2: Coraz więcej średnio zarabiających wpada w drugi próg podatkowy, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Oni nawet nie wpadają w drugi próg, to ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki i ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
2: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
4: Oczywiście to jest decyzja ministra Domańskiego, bo on odpowiada za kwestie finansów publicznych.
2: Dla podatników taka zmiana oznaczałaby do 4000 mniej zapłaconego podatku w skali roku, a dla budżetu państwa koszt tej zmiany szacowany jest na około 9 miliardów złotych rocznie.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Grupa Węglokoks otrzymała ministerialne wsparcie, które pomoże sfinansować inwestycje w hucie Łabędy, walcowni Blach Batory oraz hucie Pokój Profile i hucie Pokój Konstrukcje w Rudzie Śląskiej. Umowę opiewającą na 560 milionów złotych podpisał z zarządem spółki minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Tak komentował.
6: Uruchamiamy bardzo duże finansowanie, które będzie służyło hutom i walcowniom z grupy Węglokoks. Odbudowujemy i wzmacniamy te kompetencje w zakresie hutnictwa. To jest część strategii Węglokoksu na najbliższe lata i to jest dobry sygnał dla regionu, również dla całego biznesu tutaj, dlatego że jest to koło zamachowe gospodarki. Ważny moment i powinniśmy być z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwi.
0: Tymczasem spółka zasygnalizowała, że zmienia profil działalności. Stopniowo odchodzi od górnictwa, stawia na segment hutniczy.
5: Wiadomości ze świata sportu.
0: Francja po wygranej z Marokiem 2-0 jako pierwsza awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. O to samo powalczy dziś mistrz Europy Hiszpania, która zmierzy się o 21:00 z Belgią w drugim ćwierćfinale. Niewykluczone, że w decydujących fazach turnieju pojawi się Szymon Marciniak. Na razie polski arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z ćwierćfinałów.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Robi się nam coraz cieplej. Mamy już 17 stopni na termometrach we Wrocławiu. No i sporo słońca, jak tak patrzy się przez okno. Temperatury dziś w stolicy Dolnego Śląska wzrosną do 24 stopni. Ma się zachmurzyć po południu, to na pewno we Wrocławiu. Dziś na Dolnym Śląsku również w tej drugiej części dnia będą przeważały chmury, a temperaturowo do 26 stopni.
8: Reklama.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
12: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: 6 minut po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie w ten piątkowy poranek. Już godzina 8, więc spokojnie, niewiele czasu pozostało nam do rozpoczęcia weekendu. No i ja tak sobie myślę, że wakacje to taki czas, kiedy przynajmniej dzieciom, ale myślę, że i tym starszym też się troszkę czasem

Czy zdarzało się wam mieć gęsią skórkę, na przykład podczas słuchania muzyki? Jeśli tak, no to słuchajcie, jest to oznaka tego, że wasz mózg ma unikalną strukturę, bo właśnie taka gęsia skórka podczas słuchania muzyki wynika z tego, że właśnie pomiędzy mózgiem a ośrodkiem emocjonalnym jest wyjątkowa silna sieć połączeń nerwowych. Gęsia skórka może, słuchajcie, pojawić się nawet podczas czytania książki czy słuchania inspirującej historii, jeżeli bardzo angażuje to emocje. Szacuje się, że około 50 do 60% ludzi regularnie doświadcza takiej reakcji, a niektórzy nigdy nie doświadczają gęsiej skórki. Co ciekawe, gęsia skórka częściej pojawia się u osób z bardzo aktywnym układem nerwowym, który łatwo reaguje na stres lub ekscytację, a także u osób bardziej empatycznych, wrażliwych na muzykę i sztukę, mocno przeżywających emocje. Ja myślę tak sobie, że tak czuję, że jakby mi taka gęsia skórka wychodziła na skórze, ale to chyba raczej spowodowane jest przez ten wiaterek, który wpada akurat w tym momencie. Tak się dzieje. Nie mówię, że tak jest zawsze.

0: To była Shakira i kawałek Try Everything na antenie Radia Rodzina, a my już teraz przeniesiemy się w czasie, a to za pomocą kalendarium muzycznego, które pokaże nam, co wydarzyło się na przestrzeni lat w historii muzyki. Zapraszam Was już teraz, kalendarium muzyczne.
1: Kiedy znajdziemy się na zakręcie?
2: 10 lipca 1981 roku w Obornikach urodził się Liber. To pseudonim artystyczny Marcina Piotrowskiego, rapera i autora tekstów. Współpracował z Agnieszką Włodarczyk, Gosią Andrzejewicz i Sylwią Grzeszczak. Z tą ostatnią z wymienionych wokalistek wylansował m.in. kompozycję Co znaczy

1968 roku Eric Clapton ogłasza, że po zakończeniu trasy koncertowej zespół Cream ulegnie rozwiązaniu. Mimo krótkiego okresu działalności, 2 lata, zespół stał się jedną z najbardziej docenianych grup muzyki popularnej.

10 lipca 1947 roku na świat przyszedł Arlo Guthrie, amerykański muzyk folk-rockowy. Artysta w swoich utworach skupia się na opowiadaniu historii z życia zwykłych ludzi, poruszając często kwestie niesprawiedliwości społecznej.

1961 roku utwór z repertuaru Bobby Louisa uplasował się na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych. Kompozycja przez 7 tygodni nie opuszczała pierwszego miejsca, została singlem roku i sprzedała się w ilości ponad miliona egzemplarzy.

10 lipca 1954 roku urodził się Neil Tennant, wokalista i kompozytor, który z Chrisem Lowem w 1981 roku założył duet Pet Shop Boys.

2007 roku w Hamburgu urodziła się Vicky Gabor, wokalistka pochodzenia romskiego. Szerokiej publiczności dała się poznać w 2019 roku, wygrywając 17. konkurs piosenki Eurowizji Junior, odbywający się w Gliwicach.

Dziś już wspomniałam o tym, że otworzyłam kalendarz dni nietypowych i znalazłam tam informacje o pewnym nietypowym święcie, między innymi o Dniu Frytek, ale jest tam też jeszcze jedna pozycja, bo 10 lipca obchodzimy Dzień Nikoli Tesli, czyli jednego z największych wizjonerów w historii nauki. No bo to właśnie jego prace nad prądem przemiennym sprawiły, że dziś możemy przesyłać energię elektryczną na ogromne odległości, a także zasilać całe miasta. Co ciekawe, Tesla miał ponad 300 patentów i już ponad 100 lat temu snuł wizję bezprzewodowego przesyłu energii oraz urządzeń, które do złudzenia przypominają współczesne smartfony. No cóż, muszę przyznać, że bez jego pomysłów świat wyglądałby dziś zupełnie inaczej.

0: Dziś oczywiście piątek, a to oznacza, że przed nami kolejny weekend i kolejny, drugi właściwie już, odcinek audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. W najbliższy weekend poznamy, odwiedzimy. Zabierzemy Was, tak właściwie nasz dolnośląski szlak sakralny. Odwiedzimy m.in. Kościół Świętego Marcina na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, Katedrę w Świdnicy, czy pocysterskie opactwa w Krzeszowie i Henrykowie, a także Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Dolnośląskie kościoły i klasztory, będziemy chcieli Wam to pokazać, to prawdziwe perły architektury, bo świątynie te łączą m.in. gotycki styl, styl barokowy, a także i polską historię, opowiadają o dawnych władcach regionu i zakonnikach, którzy też tutaj byli. Świątynia Dolnego Śląska to legitymacja wielokulturowości i tradycji religijnej tego obszaru, podkreśla dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Witelona w Legnicy i znawca dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Jako przykład wskazuje m.in. wrocławską dzielnicę Czterech Świątyń, gdzie obok kościołów katolickich i ewangelickich znajduje się również synagoga.
1: Krainą świątyń luterańskich, gdzie mamy wybitne przykłady tej tradycji wielowiekowej, już od XVI wieku tutaj obecnej, która także dotyka problemu tolerancji, zagadnień wielokulturowości, także aspektu obecności różnych nacji i języków. Poza tym mamy na przykład w przypadku Wrocławia dzielnicę Czterech Świątyń, gdzie mamy przecież i synagogę żydowską. To również jest aspekt tej kultury żydowskiej, dawnej jeszcze średniowiecznej tradycji z czasów chociażby książąt piastowskich, którzy tutaj mieli te osadnictwo żydowskie, czasy chociażby księcia Bolka II Świńsko-Jaworskiego, który także miał na terenie księstwa chociażby tych kupców. Słynny skarb średzki to także jest podobno pozostałość właśnie tego dziedzictwa, tego aspektu tutaj kultury żydowskiej, ten skarb związany z kupcami, z obiegiem również pieniądza i towarów. Wiele kultur obecnych na przestrzeni tysiąca lat. Jesteśmy na Ostrowiu Tumskim, tu mamy katedrę przecież, założone biskupstwo we Wrocławiu w roku 1000. Dopiero co obchodziliśmy tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego, czy koronację dwóch pierwszych królów, bo w tym samym roku i Mieszka II Lamberta. I znowu przywołujemy sobie historię nie tylko państwa polskiego, królestwa polskiego, ale także i stolicy nadodrzańskiej, Wrocławia.
0: Szczególne miejsce na sakralnej mapie regionu zajmują również kościoły pokoju, wzniesione po zakończeniu wojny 30-letniej na mocy Traktatu Westfalskiego. Zachowane do dziś świątynie w Jaworze i Świdnicy zostały wpisane w 2001 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale historyk zwraca również uwagę na mniej znane zabytki, które znajdują się na Dolnym Śląsku. Na przykład romański kościół w Świeżawie, który położony jest na terenie krainy wygasłych wulkanów. Tam, słuchajcie, zachowały się malowidła z około 1300 roku.
1: Wykonane w XIII wieku, jeszcze nie dokładnie datowane, ukazujące różne egzotyczne zwierzęta, w tym żyrafy, które mają tak żartobliwie skrzyżowane szyje. Coś niesamowitego, nad czym jeszcze się nie pochylono, nie wypromowano.
0: A w tym samym kościele, ja dodam tylko, żeby Was zaintrygować, znajduje się najstarszy zachowany wizerunek chusty świętej Weroniki. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina, ale ja jeszcze Wam na naszej antenie dziś troszkę przybliżę kolejne punkty, które odwiedzimy już jutro, czyli w sobotę i w niedzielę, także bądźcie z nami.
2: Radio Rodzina Wołów 99,6

Zerkam sobie na zegarek, 4 minuty pozostały nam do godziny 9, o 9 w Radiu Rodzina oczywiście wiadomości, a potem prognoza pogody, no i kwadrans po godzinie 9. Zapraszam Was na przegląd prawa.

0: Minister zdrowia rozmawiała z lekarzami o propozycjach reform. Szef polskiej dyplomacji ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Dwójka Rosjan skazana za szpiegostwo. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie reform. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej dla lekarzy, przywiązanie ich do konkretnych placówek z zatrudnieniem na przynajmniej pół etatu i doprecyzowanie umów, które medycy mogą zawierać ze szpitalem. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
1: Po spotkaniu zarówno prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda wypowiadali się w tonie łagodzącym powstałe napięcie. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że rozmowa była konstruktywna.
2: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
1: Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale deklarował.
3: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
1: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu 16 lipca.
0: A będzie to posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.
4: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
0: Radosław Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy też inne osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi. Tymczasem Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał dwójkę Rosjan, Igora R. na 7 lat więzienia za szpiegostwo i nadanie paczki z materiałem wybuchowym oraz jego żonę Irinę na 3 lata więzienia za pomocnictwo w tym szpiegostwie. Według śledczych mężczyzna współpracował z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji, przekazując informacje o rosyjskich opozycjonistach w Polsce i osobach udzielających im pomocy. Kobieta zaś miała pośredniczyć w przekazywaniu tych danych do Rosji.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W obliczu wakacji i wielu zbliżających się wyjazdów zagranicznych Straż Graniczna apeluje, by przed podróżą sprawdzić swoje dokumenty. Dokument musi być ważny pod względem czasowym, administracyjnym i nieuszkodzony. Gdy ktoś nie jest pewny, czy do danego kraju wjedzie na podstawie dowodu osobistego bądź też paszportu, może to sprawdzić w rządowej zakładce Polak za granicą. Ale porucznik Anna Piec z placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach przypomina i ostrzega.
6: Prawo jazdy, czy też M-dowód w aplikacji M-Obywatel, wszelkie ksera dokumentów, legitymacje szkolne nie uprawniają do przekroczenia granicy. O tym trzeba pamiętać.
0: Wobec wzrostu liczby podróżujących służby radzą, by na lotniskach pojawiać się już 3 godziny przed planowanym odlotem.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy 17 stopni w dalszym ciągu na termometrach, w odczuciu już 18. Troszkę więcej chmur się nam pojawiło na niebie, aczkolwiek słońce jest w dalszym ciągu dobrze widoczne i sprawia, że jest cieplej. Dziś do 24 stopni we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet do 26 stopni. Takim najcieplejszym miejscem będzie dziś Legnica, potem Bolesławiec, Polkowice, tam do 25 stopni.
8: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
9: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: 6 minut po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie. Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, a tymczasem Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Werble wybrzmiały, a zegar wskazał dokładnie 9:15. Ze mną w studiu jest już Daria Detlef. Witam cię o poranku.
1: Dzień dobry Natalio, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Piątek rano, jak się czujesz? Jak
1: bardzo
0: nastrój
1: dobrze.
0: Ten weekend już, prawda? Nadchodzi.
1: Tak, tak. No, można odpocząć. Oczywiście plany są, ale najważniejsze to przeżyć dzisiejszy dzień. W związku z tym no, dużo się będzie działo również na mieście. My jesteśmy dla Państwa dyspozycji, bo z tym mikrofonem jednak się przemieszczamy.
0: Po to, żeby, pojawiamy się, widać.
1: Żeby nagrywać ciekawe treści. Ale skupmy się teraz na przeglądzie prasy.
0: Dokładnie,
1: i
0: tak.
1: Portali internetowych. Zacznijmy od zapowiadanych remontów na Dolnym Śląsku. Dwa dworce kolejowe będą wyremontowane. O tym poinformowało PKP SA. To są kolejne inwestycje. Spółka ogłosiła przetargi na projekty przebudowy dworców w Lubaniu oraz w Kudowie-Zdroju, które w najbliższych latach mają zyskać nową funkcjonalność i pełną dostępność dla podróżnych. No to zobaczmy, co tam ma się zmienić w Kudowie-Zdroju. Przede wszystkim ten dworzec kolejowy przejdzie gruntowną przebudowę razem z przyległym terenem. Zazwyczaj tak jest, że poza remontem budynku trzeba jeszcze, kolokwialnie mówiąc, ogarnąć to, co jest
0: dookoła. Tak, wszystko dookoła.
1: Tak jest. I bardzo dobrze, bo traktujemy inwestycje kompleksowo.
0: Całościowo.
1: Planowana jest zmiana układu dworca. Po modernizacji kluczowym miejscem będzie taka komfortowa poczekalnia z toaletami ogólnodostępnymi. Metamorfozę przejdzie też teren, gdzie na zewnątrz, gdzie znajdą się miejsca parkingowe, między innymi dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie też taki kiss and ride, czyli podjeżdżamy, zostawiamy kogoś, dajemy mu całusa, odjeżdżamy.
0: Jedziemy.
1: Oraz wiata rowerowa. Dla tych, którzy przemieszczają się rowerami, może gdzieś chcą dojechać, zostawić ten jednoślad, też będzie takie miejsce. Drugi dworzec, który też idzie do remontu, to jest dworzec w Lubaniu, kompleksowa modernizacja. Stacja nazywa się Lubań Śląski. I tutaj dzięki inwestycji przebudowany zostanie budynek dworca z zachowaniem jego architektonicznej formy, bo weźmy pod uwagę również ten rys architektoniczny i rys zabytkowy i przylegający do niego teren. Powstanie nowoczesna, pozbawiona barier architektonicznych przestrzeń, obsługi podróżnych, w której znajdzie się poczekalnia, również toalety. No ja myślę, że nie trzeba tego mówić, ale dzisiaj to jest standard. Znacząca część powierzchni dworca zostanie wynajęta i zagospodarowana przez Urząd Miasta Lubań. Tutaj mi na myśl przychodzi Oleśnica, gdzie po wykonanym remoncie jednym z najemców okazała się firma, która prowadzi kręglarnię. Można iść na kręgle, prawda? Czekając
0: tak, tak.
1: na pociąg.
0: No, a to mi się przypomina Smolec. Bo u nas w Smolcu również mamy i punkt obsługi mieszkańca, taki punkt filię gminną, ale też GOKiS, filia smolecka też jest i fajnie to działa. I takie są właśnie, jak widzisz plakaty, to wszędzie jest odjazd na Smolcu, czyli że odjazd z kolei.
1: Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Druga informacja, ruszaj w drogę i zdobywaj perły aglomeracji wrocławskiej. Nie trzeba czasem planować dalekiej trasy, żeby poczuć klimat wyprawy. Czasem wystarczy wysiąść kilka stacji za Wrocławiem i dać się poprowadzić lokalnej historii. Kto ma ochotę wyruszyć za rogatki miasta i sprawdzić, co czeka w gminach, które łączy Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska? Chociażby tutaj są propozycje we wspomnianej już Oleśnicy, bo tam na zwiedzających, na turystów czeka Zamek Książęcy. To jest taka monumentalna budowla, pamiętająca czasy średniowiecza, skrywająca pewne historie i legendy, a z jej 53-metrowej wieży można podziwiać panoramę miasta i okolic. Mamy też Zamek Piastów Śląskich, nie bez powodu nazywany Śląskim Wawelem. Przez blisko 7 stuleci był siedzibą książąt piastowskich. Tam z kolei taki renesansowy dziedziniec, który mówi się, że jest jednym z najpiękniejszych w Polsce. Razem to jest 38 takich perełek porozrzucanych po regionie. Można je zbierać w ramach takiej zabawy przygotowanej przez Stowarzyszenie Aglomeracji Wrocławskiej. Miejscowości jest dużo, to jest chociażby Bierutów, gdzie mamy romańską rotundę, mamy brzeg, Zielonek Piastów Śląskich w Brzegu oczywiście i wiele, wiele więcej. Jak zajrzą Państwo na stronę Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, to tam zobaczycie całą listę inspiracji.
0: Skoro o takich podróżach wspomniałaś, no to ja nie mogę nie wspomnieć, że przecież my już jutro o godzinie 12.10 rozpoczniemy kolejną naszą wakacyjną podróż.
1: Jeszcze nie będą to zamki.
0: Jeszcze nie będą
1: ale
0: zamki,
1: ale szlak sakralny,
0: tak,
1: który jest realizowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną.
0: Powiem Ci, że niektóre kościoły to wyglądają jak zamki, można by powiedzieć.
1: Tak.
0: Więc troszeczkę tego akcentu również będzie. Zapraszamy Was jutro na Dolnośląski Szlak Sakralny razem z Radiem Rodzina.
1: To jeszcze na koniec informacja z Europy, gdzie łącznikiem jest Wrocław, dlatego że kolejny hit lotniczy z wrocławskiego portu pojawi się tej zimy. To są nowe połączenia z północną częścią Hiszpanii, a konkretnie Bilbao. Przewoźnik Wizz Air wprowadza od grudnia rejsy z Wrocławia do Bilbao i to jest wyraz konsekwentnego poszerzania siatki połączeń z wrocławskiego lotniska. Jakiś czas temu przewoźnik ogłosił, że startuje z połączeniami do Hurgady, to jest Egipt, taka turystyczna część. Od 25 października można na własną rękę zaplanować sobie wyjazd bez biura podróży z Wrocławia. Wracają też połączenia z Turynem, właściwie inny przewoźnik kiedyś oferował Wrocław-Turyn zimą. Teraz te fioletowe linie wprowadzają to połączenie. Ono będzie od 16 stycznia przyszłego roku. No a wspomniane Bilbao to jest 19 grudnia, czyli jeszcze przed świętami, jeżeli ktoś ma ochotę albo spędzić święta i nowy rok w północnej części Hiszpanii, w stolicy kraju Basków, bo to jest to kulturalne dziedzictwo. To, z czego słynie Bilbao, to chociażby Muzeum Guggenheima, które wyróżnia się taką niekonwencjonalną bryłą. On był mecenatem sztuki, kolekcjonerem, prawda? Mamy też w Bilbao Casco Viejo, Katedrę Świętego Jakuba czy Kościół San Anton. No i oczywiście kuchnię tamtejszego regionu. To jest coś, co mnie zawsze przyciąga. Powiem szczerze, niezależnie w jakie miejsce się wybieram, no to warto tej kuchni zasmakować.
0: Oj,
1: i może też porozmawiać z tymi, którzy tymi przepisami się zajmują. Z pokolenia na pokolenie.
0: Skoro o tej kuchni powiedziałaś, my też zabierzemy Państwa na
1: drugie śniadanie
0: kulinarny dolnośląski, więc też będzie smacznie na naszej antenie. Daria Detlef była ze mną na przeglądzie prasy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję i do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

Słuchajcie, już teraz przychodzę do was z pewną ciekawostką, a mianowicie jest taka wyspa na Ziemi, która co 6 miesięcy zmienia państwo. Przez pół roku należy ona do Hiszpanii, a przez kolejne pół roku należy do Francji. Jest to tak zwana wyspa Barżantów, która leży na granicy właśnie Francji i Hiszpanii. Ma ona zaledwie około 200 metrów długości, ale jest jedynym miejscem na świecie, które jest zarządzane w taki sposób. Jest to tak zwane kondominium, czyli terytorium należące jednocześnie do dwóch państw. Francja i Hiszpania, tak jak powiedziałam, zarządzają nią więc naprzemiennie, a historia tego miejsca sięga XVII wieku. To właśnie tutaj, w 1659 roku, negocjowano pokój kończący wojnę pomiędzy Francją a Hiszpanią, znany jako pokój pirenejski. Wkrótce potem spotkali się tam także król Francji Ludwik XIV i król Hiszpanii Filip IV, aby potwierdzić porozumienie i ustalić królewskie małżeństwo. Oficjalny status wspólnego terytorium potwierdzono w traktacie z Bayonne w 1856 roku, a dziś wyspa nie ma mieszkańców i jest też zamknięta dla turystów, pozostając głównie symbolem historycznej współpracy między Francją i Hiszpanią.

0: 8 minut pozostało nam do godziny 10. No i już czas ogłosić nasz dzisiejszy konkurs. Dziś mamy dla Was bilety do wrocławskiego Zoo. A żeby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. No więc brzmi ono następująco. Które zwierzę Twoim zdaniem jest najbardziej niedoceniane i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w naszym konkursie. Dziś przypomnę, bilety do Zoo, a pytanie konkursowe to, które zwierzę Twoim zdaniem jest najbardziej niedoceniane?
1: Tu Radio Rodzina.

0: Tańczyła.
1: Cięcie stóp procentowych możliwe, zapowiada prezes NBP. W Polsce pojawi się rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Tempo podwyżek w sklepach hamuje. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nadzieję, powiedział Adam Glapiński.
2: Jestem zdecydowanie nastawiony gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
1: Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów. NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Sojusz podjął taką decyzję na ostatnim szczycie w Ankarze i chce przeznaczyć na ten cel 27 miliardów euro.
3: W przypadku zagrożenia wojennego przede wszystkim czołgi, samoloty, wszystko to, co ma silnik, potrzebuje paliwa. Do tej pory infrastruktura, która była budowana na zachodzie, pochodziła z lat 60. i 70. ze szczytu zimnej wojny.
4: Rurociągi natowskie to oczywiście przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju one też będą miały zastosowanie.
1: Mówili wiceszef MONU Cezary Tomczyk i wiceminister energii Wojciech Wrochna. Budowa polskiej części rurociągu może kosztować 20 miliardów złotych. Powstanie cyfrowe archiwum fotografii z pontyfikatu Jana Pawła II. Projekt digitalizacji rozpoczęła dykasteria do spraw komunikacji. Więcej o tym Wojciech Rogacin z Vatican News.
5: Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
6: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II., w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
5: Prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość buduje się przyszłość.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio o 2,7% rok do roku. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. A to oznacza, że wpływ napięć w Zatoce Perskiej na ceny detaliczne absolutnie się nie przełożył.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Robi się nam coraz cieplej. Mamy 19 stopni, no i troszkę z tego słońca jest, ale troszeczkę ono się chowa czasem za chmurami. Mimo wszystko ten dzień dzisiejszy zapowiada się zupełnie inaczej niż ostatnie, te takie szare dni. No i cieszmy się tym. Cieszmy się również tym, że już za chwileczkę weekend. Dziś do 24 stopni we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet do 26. Miejscami może tylko popadać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: Witajcie po godzinie 10 przy mikrofonie Radia Rodzina. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie przypominam o naszym konkursie. Możecie wysyłać Wasze odpowiedzi na nasze konkursowe pytanie cały czas. Pytanie brzmi następująco. Które zwierzę jest Twoim zdaniem najbardziej niedoceniane i dlaczego? Odpowiedzi możecie wysyłać na numer 7148. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem Rodzina. Zapraszam do udziału w zabawie, ponieważ dziś czekają na Was wejściówki do wrocławskiego zoo.

koale to bardzo interesujące zwierzęta, jak się okazuje. Otóż koale, to wiemy, żywią się liśćmi eukaliptusa, ale czy wiedzieliście, że zwierzę to nie zje zerwanych liści eukaliptusa położonych na ziemi? A to wszystko dlatego, że jest to zbyt skomplikowana dla niego czynność.

0: Tak jak mówiłam, już od jutra zapraszamy Was na wyprawę. Nasze wakacyjne wyprawy po Dolnym Śląsku. Przypominam, będziemy jutro i w niedzielę na Dolnośląskim Szlaku Sakralnym i między innymi wybierzemy się do Jeleniej Góry. Tam jest wyjątkowa, pełna historii i sztuki świątynia. To kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Dawny ewangelicki kościół łaski cesarskiej pod Krzyżem Chrystusa. Największy z 6 śląskich kościołów łaski, który został wzniesiony w latach 1709-1718 według projektu Martina Franca. I ten kościół zachwyca monumentalną bryłą na planie Krzyża Greckiego, kopułą i czterema wieżyczkami, o czym mówi nasz jutrzejszy i niedzielny przewodnik po kościele, a także autor publikacji Henryk Dąbkiewicz.
1: Jesteśmy w dawnym kościele łaski, potem od 1945 roku kościele garnizonowym, a obecnie od 2013 podlegamy pod diecezję legnicką. Proszę pamiętać, że w 1520 roku miasto wykupiło prawo o ustanowieniu proboszcza. W 1524 roku proboszczem tutaj, ale nie tego kościoła, tylko kościoła parafialnego, był już protestant, ewangelicki pastor. Samo miasto zresztą było bardzo bogate. Czym było bogate? Bo wytwarzano właściwie len. I w związku z czym, z tym bogactwem, to tak jak widzimy poza kościół, na teren tutaj przykościelny, to mamy piękne lapidarium. To jest właśnie miara bogactwa tutejszych mieszkańców.
0: Wnętrze kościoła kryje w sobie bezcenne freski Feliksa Antona Schefflera i Johanna Franza Hoffmana, a świątynia słynie z potężnych organów z 1906 roku, czyli największego zachowanego instrumentu tej firmy, który liczy sobie, słuchajcie, ponad 4,5 tysiąca piszczałek, a w sierpniu organizowany jest tutaj Festiwal Muzyki Organowej.
1: My od szeregu lat szczycimy się festiwalem muzyki organowej. I wtedy tutaj gościli od Panderecki, prawda, Orkiestra Wojska Polskiego i szereg przedstawicieli artystów muzycznych o bardzo znaczącym nazwisku.
2: Ta tradycja festiwalu trwa do dziś?
1: Tak. Zapraszamy 21 sierpnia. Jest pierwszy dzień otwarcia festiwalu Silesia. Zona zapraszamy, bo proszę mi wierzyć, organy to jest tak, mają 76 głosów. Ile piszczałek, to nikt nie jest w stanie na dzień powiedzieć. Ja zawsze mówię około 4,5 tysiąca tych piszczałek, bo na samym początku było 3640, ale były systematyczne remonty, były dostawiane kolejne piszczałki i na dzień dzisiejszy to możemy powiedzieć, że jest około 4,5 tysiąca.
0: Świątynia jest naprawdę monumentalna, a w środku przepiękna, dlatego zachęcam Was do tego, by wybrać się z nami już jutro, w sobotę i w niedzielę w trasę sakralną po Dolnym Śląsku, ale zachęcam też, by na przykład już teraz, jeśli macie taką możliwość, zajrzeć na stronę Radia Rodzina, tam znajdziecie w zakładce Dolny Śląsk artykuł Dolnośląski Szlak Sakralny i tam znajdziecie również zdjęcia z tej świątyni. Zobaczcie je, zachwyćcie się i wyruszcie już jutro z nami w podróż.

tym momencie przychodzę do Was z jedną z, myślę, z najbardziej niezwykłych ciekawostek motoryzacyjnych. Otóż cofnijmy się do 1961 roku, a konkretnie przenieśmy się też do Szwecji, bo tam doszło do prawdopodobnie jedynej kolizji samochodu i teraz chyba nie uwierzycie z czym, a o to chodzi, że z okrętem podwodnym. Dokładnie 19 sierpnia 1961 roku w szwedzkim mieście Lysekil doszło do bardzo nietypowego zdarzenia, które do dziś jest uznawane za prawdopodobnie jedyną w historii kolizję samochodu z okrętem podwodnym. Wszystko zaczęło się od zaparkowanego samochodu, który stał w pobliżu budynku centrali telefonicznej, niedaleko południowego portu. Kierowca nie zauważył, że parking znajduje się na lekkim nachyleniu i nie zaciągnął wychodząc hamulca ręcznego. Po odejściu od samochodu pojazd zaczął powoli staczać się w dół w kierunku nabrzeża. Przejechał przez ulicę prowadzącą do portu, minął nawet transport skrzynek ze śledziami, a następnie uderzył prosto w dziób zacumowanego przy nabrzeżu szwedzkiego okrętu podwodnego. W wyniku zdarzenia przód samochodu został mocno uszkodzony, a na okręcie pojawiło się wgniecenie w relingu. Na szczęście nikt nie został ranny. Okręt podwodny wrócił później do normalnej służby i pozostawał w niej aż do 1980 roku. Całe zdarzenie, słuchajcie, zostało uchwycone na fotografii przez lokalnego dziennikarza, który przypadkiem znajdował się w pobliżu i zobaczył moment kolizji. Zdjęcie szybko obiegło media i sprawiło, że historia przeszła do jednej z najbardziej niezwykłych ciekawostek motoryzacyjnych, no chyba w historii właśnie motoryzacji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć to zdjęcie, no to proszę Was bardzo, wpisujecie zderzenie samochodu z okrętem podwodnym i wyskoczy to w internecie.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: 10:48 na zegarach, a ja odsłonię wam teraz kolejne karty, kolejne kościoły, które zwiedzimy podczas jutrzejszej i niedzielnej podróży szlakiem sakralnym po Dolnym Śląsku. Będą między innymi dwa pocysterskie opactwa, jedno w Henrykowie, a drugie w Krzeszowie. No i właśnie po Bazylice i Sanktuarium Świętego Józefa w Krzeszowie będzie oprowadzał nas ksiądz Łukasz Langenfeld, proboszcz tej parafii, który już teraz przybliży nam ten obiekt w kilku słowach.
1: Przejeżdżając między Kamienną Górą a Lubawką natrafiamy na niewielką wioskę. Wieś Krzeszów, ale z daleka, zanim jeszcze zobaczymy nazwę tej miejscowości, ukazują się nam dwie okazałe wieże. Wieże krzeszowskiej bazyliki. Krzeszów to bowiem miejsce, jedno z nielicznych, które nie tylko się zwiedza, bo są miejsca, do których się jedzie na zwiedzanie. Krzeszów to miejsce, w którym oprócz zwiedzania także należy przeżyć czas, który jest nam tu dany. W tym miejscu należy doświadczyć tego, co przez wieki spotykało ludzi pielgrzymujących tutaj do tego świętego i przepięknego miejsca. W tym momencie stoimy przed okazałą bazyliką. Bazyliką Matki Bożej Łaskawej, Kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Bazyliką, w której od wieków czczony jest cudowny obraz, ikona Matki Bożej Łaskawej. Patrząc na wejście do bazyliki, zwracamy też nasz wzrok w lewą stronę i widzimy drugie diecezjalne sanktuarium, sanktuarium Świętego Józefa, do którego mam nadzieję też wejdziemy, bowiem jest to Śląska Kaplica Sykstyńska.
0: I ja już teraz mogę zdradzić, że do Śląskiej Kaplicy Sykstyńskiej oczywiście wejdziemy, ale najpierw słów kilka o samej bazylice, która wielkością i zdobieniami imponuje, ale jej największym skarbem jest mała ikona Matki Bożej Łaskawej, która od wieków słynie z wielu łask. Ten wizerunek Maryi w 1426 roku w wyniku najazdu husytów zaginął. Został odnaleziony dopiero, jak dobrze liczę, po 204 latach, 18 grudnia, dokładniej rzecz biorąc, 1622 roku.
1: Owa zakrystia, którą przed chwilą wspominaliśmy, stała się miejscem, w którym, jak przekazuje nam podanie, rozbłysnął wielki snop światła. 18 grudnia 1622 roku snop światła, kiedy remontowano tę zakrystię, wskazał jedno małe miejsce. Zaczęto kopać i znaleziono po 200 latach skrzynię rozpadającą się, jakieś płótna, które otaczały, okalały coś chyba cennego. Okazało się właśnie, że jest to ikona Matki Bożej Łaskawej, cudowna ikona krzeszowska, która przez 200 lat nie została naruszona zębem czasu, mimo że wszystko to, w czym się znajdowała, było bardzo mocno zdegradowane i zniszczone.
0: Więcej o tej historycznej sferze, ale i nie tylko, Bazyliki Krzeszowskiej dowiemy się już jutro, ale tak jak słyszeliśmy, po lewej stronie od bazyliki znajduje się również Sanktuarium Świętego Józefa. O nim również ksiądz Łukasz nam opowie.
1: Zaskakuje równie mocno jak bazylika. Może już nie wielkością, ale pięknym. Ciekawostką tego miejsca jest to, że jest to kościół zbudowany na opak. Kościół, który jest zorientowany zupełnie w innym kierunku niż wszystkie inne kościoły i zasady budowania. Ten jest zupełnie odwrotnie. A to właśnie po to, by w tym kościele nie potrzeba było żadnego sztucznego światła. Proszę się rozejrzeć i wszyscy, którzy wejdą do tej świątyni, zauważą, tu nie ma żadnego żyrandola. Jedyne światło, jakie się pali, to czerwona lampka przy tabernakulum.
0: Ja też tylko dodam, że ksiądz Łukasz Langenfeld ma szczególne zaproszenie dla słuchaczy Radia Rodzina.
1: Do zobaczenia w Krzeszowie. Zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina do tego, by kiedy przybędą do Krzeszowa, znaleźli mnie i przyznali się. Słyszeliśmy w radiu Rodzina i dlatego tu przybyliśmy. A wtedy, jak tylko czas pozwoli, to jeszcze wypijemy dobrą kawę i porozmawiamy ze wszystkimi po kolei.
0: O kolejnych kościołach, które odwiedzimy już w najbliższy weekend, jeszcze troszeczkę sobie powiemy, a tymczasem powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Wiktor Waligura już teraz na naszej antenie.

0: turn it off for a sec?
1: Pożar autokaru na węźle Częstochowa Północ, zablokowany zjazd z A1. Węglokoks rozpoczyna inwestycje warte 560 milionów złotych. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Dziś rano na autostradzie A1 spłonął autokar. Wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili pojazd, jednak część łącznic autostrady została zablokowana. Pojazd zapalił się na zjeździe z autostrady A1, konkretnie na węźle Częstochowa Północ. Autokarem podróżowały 22 osoby. Samodzielnie opuściły one pojazd jeszcze przed przyjazdem strażaków. Autobus spłonął całkowicie. Zablokowane są zjazdy z A1 od strony Gdańska oraz wjazd na autostradę w kierunku Katowic. Natomiast ruch jezdnią główną A1 odbywa się bez utrudnień. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły już 7 zł i to jest najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się już do 7 zł i też jest to najwięcej od marca. Szczegóły zebrał Bartosz Kądziołka.
2: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej.
2: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
3: To może być nie koniec podwyżek, one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: 560 milionów złotych, na tyle opiewa umowa inwestycyjna, którą przywiózł do Gliwic minister aktywów państwowych Wojciech Bulczan. Dokument podpisał ze spółką Węglokoks i dotyczy to inwestycji w Hucie Łabędy, walcowni Blach Batory oraz Hucie Pokój Profile i Hucie Pokój Konstrukcje w Rudzie Śląskiej. Prezes Węglokoksu Tomasz Ślęzak przyznaje, że wobec kurczenia się biznesu okołowęglowego spółka zmienia swoje priorytety.
5: Strategicznie stawiamy na rozwój hutnictwa, mając te zakłady, które mieliśmy. Dokonując akwizycji Częstochowy, tworzymy dosyć zwartą grupę hutniczą. No i tak naprawdę myślę, że za kilka lat większość przychodów Węglokoksu będzie pochodziło właśnie z segmentu hutniczego.
1: 300 milionów złotych ze wskazanej kwoty ma trafić do Huty Łabędy na rozwój produkcji rur. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Przeciwników obecnego prezydenta nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym.
6: Odpowiedzialność za ten makabryczny skandal, który był w samym Szpitalu Południowym, byłby podstawą do złożenia dymisji. Pan prezydent ani myśli, więc stąd nasza akcja.
1: Mówił Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej. Organizatorzy akcji chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy 22 stopnie w tym momencie, w odczuciu 24. Całkiem sporo słońca w dalszym ciągu, ale też troszkę chmury na niebie jest. Dziś właśnie ta pogoda będzie taka, że trochę słońca, trochę chmur, a nawet prognozy się tak zmieniły, że w okolicach godziny 16 może i we Wrocławiu troszkę popadać. Deszcz dziś między innymi może wystąpić w Górze, Wołowie, Miliczu, Oleśnicy czy Oławie, no i również we Wrocławiu, jak się okazuje.
8: Reklama.
9: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: 11.07 już na zegarach. Natalia Wójcik, witam Was ponownie i serdecznie. W tej godzinie rozstrzygniemy nasz konkurs, w którym, przypomnę, do zdobycia są bilety do wrocławskiego zoo, ale również opowiemy sobie o kilku innych kościołach, które również, o których również usłyszymy w jutrzejszej i niedzielnej audycji Wakacje na Dolnym Śląsku.

0: 11.22 na zegarach, a ja tak jak mówiłam, zadzwonił czyjś telefon i ogłosimy wyniki naszego konkursu, w którym dziś do zdobycia są bilety do zoo. Tak się składa, że z nami na naszej antenie już teraz jest nasza słuchaczka, pani Ania. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słyszymy się bardzo dobrze, a skąd pani do nas dzwoni, że najpierw tak zacznijmy od tego?
1: Ze Świdnicy.
0: O, to bardzo nam miło, że aż tam mamy słuchaczy. A proszę nam powiedzieć jeszcze, jaka pogoda w Świdnicy, bo tutaj we Wrocławiu troszkę teraz się słońce schowało za chmurami.
1: Właśnie u nas też. Dość słonecznie było, ale teraz pochmurno się mu zrobiło.
0: No to bardzo podobnie jak we Wrocławiu. Pani Aniu, pani wysłała SMS-a do naszego konkursu, w którym dziś do zdobycia bilety do zoo. No i przyznam szczerze, że tutaj komisyjnie mieliśmy zagwozdkę, którą odpowiedź wybrać, bo wielu słuchaczy nadesłało bardzo ciekawe odpowiedzi, no ale wygrała pani odpowiedź ze względu na ten taki polski akcent, czyli to zwierzę, o którym pani napisała. No i chciałabym, żeby nam pani opowiedziała, które zwierzę jest pani zdaniem niedoceniane i dlaczego?
1: No to dla mnie to była taka sprawa dość oczywista i napisałam o krowie. Jako, że krowa przewijała się przez całe moje dzieciństwo, ponieważ mój dziadek miał krowy i bardzo, bardzo je lubił, chował i chołubił. Także ta krowa mi w pierwszym momencie przyszła na myśl też przez to, że jest dość niedoceniana konie tak bardzo, a krowa gdzieś tam z boku stoi, a to są zwierzęta nie tylko, które nam dają jedzenie, ale też się bardzo przywiązują do człowieka, są bardzo empatyczne, na chwilę obecną też wykorzystywane w terapii dla osób z niepełnosprawnościami, bo są bardzo cierpliwe i lubią być dotykane przez ludzi. Przywiązują się również do swojego człowieka i reagują na jego głos, dotyk. I tak bardzo, bardzo są pro człowieka.
0: Mm-hmm. No właśnie, tutaj chociażby to, co pani napisała o tym, że one się przywiązują, my to wiemy, generalnie tak myślę w kontekście psów, może koni, o słoniach gdzieś też się słyszy, że przywiązują się do człowieka, ale o krowach się nigdzie nie słyszy.
1: No właśnie, bo one tak są trochę na uboczu stoją. Właśnie względem tych koni to tak te krowy gdzieś tam nie są doceniane. No też są pięknymi zwierzętami, co tu dużo mówić.
0: To
1: bardzo
0: prawda.
1: Krowie oczy są w fotografii często wykorzystywane, no bo mają taką magię w sobie i taką dobroć.
0: Tak, to prawda. I też widać, kiedy się uśmiechają.
1: Tak, one są, no Ja bardzo lubię krowę. Kiedyś miałam okazję pracować na wsi i codziennie mijałam te krowy i już po którymś czasie, jak one widziały, że ja przechodzę, to one tak podchodziły i dawały się tam łebki do pogłaskania, także poznawały.
0: Ale tutaj jak pani opowiada o tych zwierzętach, to wychodzi taki obraz właśnie takiego bardzo przyjemnego, przyjaznego zwierzęcia, a pani też o tym napisała, że no określenie samo krowa no nie jest takie pozytywne.
1: Tak. Tak, nie wiadomo skąd to się wzięło, że to takie pejoratywne troszkę, nie troszkę, nawet bardzo, nie wiem skąd, nie wiem w ogóle skąd takie określenia negatywne dla ludzi złych, określenia mianem zwierząt, to też jest takie bardzo, bardzo niesprawiedliwe.
0: Ja myślę, że chyba to już czas zmienić, bo faktycznie to, co tutaj pani opisała, to jest takie, że no nie pokazuje takiej żadnej negatywnej strony tego zwierzęcia. Pani Aniu.
1: No bo nie ma.
0: Właśnie. Bilety do zoo trafiają w pani ręce. Czy może już wie pani, z kim wybierze się pani do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu?
1: No to wybiorę się na pewno z moją córką Alicją.
0: I tutaj zdradziła nam też pani, że chciałyście się wybrać.
1: Tak, tak, tak. Chciałyśmy pójść do zoo. Moja córka co prawda jest już dość duża, ale bardzo też lubi zwierzęta. Sami mamy 2 psy, 3 koty. Córka ma swojego psa, także tymi zwierzętami jesteśmy otaczani od zawsze i też tak pójdziemy do tego zoo, bo dawno, dawno, bardzo dawno razem byłyśmy.
0: No to taki wypad bardzo fajny, mama z córką się szykuje. A jeszcze, skoro jesteśmy na antenie, czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: No chciałabym pozdrowić właśnie moją córkę Alicję.
0: To my się do tych pozdrowień dołączamy. Proszę pozostać na linii, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.
1: Dziękuję, do widzenia.

0: To był Happy Set na antenie Radia Rodzina. A ja pozwolę sobie przeczytać kolejne SMS-y, które do nas dotarły konkursowe, ponieważ mieliśmy tutaj nie lada zagwozdkę, bo wszystkie były naprawdę genialne. Jeden z naszych słuchaczy lub słuchaczek pisze: według mnie najbardziej niedocenianymi zwierzętami są owady. Często znamy te, które nam przeszkadzają lub mają wartość użytkową lub wyglądają ładnie, na przykład jak motyle, ale o dzikich pszczołach, chrząszczach, muchówkach przeciętnie nic nie wiemy. Inna wiadomość. Najbardziej niedocenianym zwierzęciem w zoo jest sęp. Wszyscy zachwycają się lwami i żyrafami, a on po cichu wykonuje czarną robotę, to w cudzysłowie. Gdyby przyroda rozdawała medale za sprzątanie, sęp miałby ich całą kolekcję. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ciekawa wiadomość. Najbardziej niedocenianym zwierzęciem jest tapir. Przez zabawny wygląd często wywołuje uśmiech, ale ma świetny węch i doskonale pływa i odgrywa ważną rolę w rozsiewaniu nasion w lasach tropikalnych. Nie każdy superbohater nosi pelerynę, niektórzy mają małą trąbkę. No, bardzo dziękujemy Wam wszystkim za te wiadomości, za udział w konkursie. Naprawdę bardzo kreatywne były i no i gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Tymczasem na naszej antenie Szymon Wydra, kawałek Nie ma nas, a później rozpoczniemy przygotowania muzyczne, przygotowania przed intencjami.
1: Radio Rodzina.
2: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

11.42, na zegarach 3 minuty pozostały nam do 11.45, a więc chciałam przypomnieć, że o 11.45 startujemy z intencjami przed modlitwą południową. No i jeżeli chcielibyście wziąć udział, zgłosić swoją intencję, to możecie to zrobić na dwa sposoby. SMS-owo 7148, pamiętajcie, by poprzedzić treść SMS-a słowem intencje, albo od 11.45 telefonicznie 71 322 20 22. Zapraszam do włączenia się we wspólną modlitwę.

11.45 minęła, a więc rozpoczynamy intencje przed modlitwą południową. Już teraz możecie do nas dzwonić 71 322 20 22, a także możecie cały czas wysyłać intencje SMS-ami 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje, wtedy na pewno do nas trafi. Bardzo serdecznie zapraszam do włączenia się we wspólną modlitwę.

Mamy pierwsze intencje SMS-owe. Proszę o modlitwę o pokój na Ukrainie, a także o zakończenie wojny. O radość życia wiecznego i przebaczenie grzechów dla ukochanej cioci Eleonory oraz za zmarłych z rodziny. W tej intencji modli się Agata.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja dziś bardzo proszę o modlitwę za wszystkich zmarłych, o radość wieczną dla nich, aby Pan Bóg przyjął ich do radości wiecznej, za z rodziny, z mojej strony, z męża, dla wszystkich i dla tych, którzy nie mają znikąd pomocy, za dusze wszyscy cierpiące i tych, o których już nikt nie pamięta, niech Matka Boska ich przygarnie do siebie. Dziękuję bardzo i Wam życzę wszystkim miłego dnia dzisiejszego. Niech Matka Boska ma Was w opiece. Szczęść Wam Boże na cały dzień i na całe przyszłe dni. Bóg zapłać i dziękuję bardzo.
0: Bóg zapłać za telefon, za miłe słowa i za intencje. Oczywiście intencje polecamy w modlitwie. My również życzymy wszystkiego dobrego.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria mówi. Dzisiaj mija 9. rocznica śmierci mojej synowej Anny. Proszę Boga o przebaczenie jej grzechów popełnionych za życia ziemskiego i o przyjęcie do swojego królestwa. Również proszę o niebo dla syna Olafa zmarłego. O niebo i wieczną szczęśliwość, o przebaczenie ziemskich grzechów. Wszystkich Państwa proszę o tę wspólną modlitwę, dziękując.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon, za intencje. Oczywiście polecamy tych wszystkich zmarłych, o których Pani mówiła, i wszystkie intencje w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, zaraz, tylko trochę radio.
0: Jesteśmy już na antenie. Halo, halo.
1: Dobrze, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, słuchamy intencji.
1: Proszę o modlitwę za Marię, żeby ciśnienie się unormowało, za wszystkich chorych i proszę o modlitwę za szwagra Andrzeja. Dziś dusza poszła do Pana Boga, wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Pozdrawiam Katolickie Radio Rodzina, Bóg zapłać.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za intencję. My również pozdrawiamy, a intencję oczywiście polecamy w modlitwie.

Mamy kolejną intencję SMS-ową. Proszę o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu. Proszę o modlitwę za mojego męża, o pomoc w znalezieniu pracy oraz o szczęśliwe rozwiązanie, mądrość i światło ducha dla personelu medycznego. Proszę także o modlitwę za duszę zmarłej wczoraj mojej babci Marysi.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę z nami już na linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam prosić o modlitwę i wstawiennictwo za pośrednictwem świętego Ojca Pio, świętej Rity, świętego Jana Pawła II dla mojej rodziny, która w tej chwili jest w bardzo trudnej sytuacji, bo moja 88-letnia mama miała udar mózgu i staramy się, żeby doszła do lepszej kondycji. Bardzo proszę o modlitewne wsparcie. Z Panem Bogiem, Maria z Wrocławia.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję, oczywiście. Polecamy ją w modlitwie.

Mamy kolejne intencje SMS-owe w intencji ojczyzny, pokoju na świecie, a także za ofiary katastrofy smoleńskiej, ofiary wszystkich katastrof, wojen, za wszystkich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące. W tej intencji modli się słuchaczka.

0: Z nami na linii jest już pierwszy dziś radiosłuchacz. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich pracowników Radia Rodzina. Życzę bardzo dobrego zdrowia i połączyłem radio i pomyślności pracy waszej znakomitej. A dla mnie do Pana Boga prośba o wzmocnienie mnie w walce z moimi rakowymi chorobami. Szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon, za intencję również modlitwę również w naszej intencji, a także oczywiście polecamy również i Pana zdrowia w modlitwie.

Za wstawiennictwem świętej Rity, Matko Boża, wyproś u Boga Ojca łaskę zdrowia dla babci Heleny. Pomódlmy się również w intencji Ojca Świętego Leona XIV, a także o pokój na świecie.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Środowiska medyczne debatują o służbie zdrowia. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego o wojnie w Ukrainie. Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa Ministerstwa Zdrowia podsumowała wczorajszą rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, a w czym obie strony są zgodne? O tym Tomasz Fęcka.
1: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
2: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
1: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, a takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład kujawsko-pomorskim, mogilnie zawyżone rachunki sięgające 26

0: tysięcy złotych za godzinę pracy.
1: Zmieniamy temat. Jeżeli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska. Taką wizję kreśli podpułkownik rezerwy Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
1: Zdaniem Siewiery, najpierw Rosja musiałaby jednak, podobnie jak w czasie II wojny w Katyniu, wyeliminować polityków oraz dowództwo i ukraińską generalicję. Metropolita Poznański modlił się wczoraj przy grobie świętego Jana Pawła II w Watykanie. Mówił też o sytuacji w Polsce. O czym więcej dla Watykan News Wojciech Rogacin.
3: Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
4: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
3: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
5: Pielgrzymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu niemal do Czadcy. To odcinek popularnej drogi na południe Europy, do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana. Osobówki będą kierowane na drogę lokalną. Ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie.
7: Osiemnaście minut po godzinie 12, piątek, 10 dzień lipca, za oknami 23 stopnie. Jeszcze o 1 stopień będzie cieplej, do 24, pokażą dzisiaj termometry. W tej chwili więcej chmur niż słońca, ale po godzinie 17 raczej się rozpogodzi. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, bardzo podobnie, również 24 stopnie i również trochę chmur, trochę słońca. Cieplej zrobi się od niedzieli, wtedy temperatura wskoczy na 27 stopni.
8: Radio Rodzina.

No, się czasami zdarza wybrać źle, dlatego dobrze mieć tą drugą połówkę, która nas naprostuje. Maciej Stajniak, witam serdecznie. W ogóle damy radę, jak się trzymamy razem, jakby nie było najgorzej, jak się nie ma z kim trzymać za rękę, to naprawdę można przeżyć wszystko. A za rękę można się będzie potrzymać jutro na potańcówce wrocławskiej, bo właśnie odpaliła mi się tutaj informacja, że jutro po raz kolejny, tym razem przed Narodowym Forum Muzyki. Akurat to miejsce chyba najbardziej mi się z tych wszystkich potańcówek pod gołym niebem podoba. Rozhulało nam się społeczeństwo. Coraz więcej ludzi, coraz radośniej nie przychodzi i bardzo dobrze, powiem więcej, nawet w naszym pięknym kraju coraz więcej miast nas kopiuje. Mówię, o, we Wrocławiu tańczą, proszę, my też chcemy, żeby u nas potańczyli. Proszę bardzo, będzie można jak najbardziej na taką potańcówkę się wybrać. Do godziny 23 będą się uczestnicy bawić przy takich najbardziej znanych hitach z całego świata, więc tutaj nie ma co narzekać na muzykę, wszyscy to doskonale znamy, jak mówi powiedzenie stare z filmu. Lubię piosenki, które już znam. No i takie będą właśnie.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: Trzeba kiedyś do tego Las Vegas w końcu będzie pojechać w tle tych piosenek o tym Viva Las Vegas i Las Vegas, Las Vegas. Trzeba było zobaczyć na własne oczy. 14 minut i będzie godzina 13. Teraz mała podróż przez czas. Taki kalendarium muzyczne przed nami, czyli co ciekawego wydało się w muzyce właśnie 10 lipca. No co nadstawiamy ucha i już się dowiemy.
1: Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie?
2: 10 lipca 1981 roku w Obornikach urodził się Liber. To pseudonim artystyczny Marcina Piotrowskiego, rapera i autora tekstów. Współpracował z Agnieszką Włodarczyk, Gosią Andrzejewicz i Sylwią Grzeszczak. Z tą ostatnią z wymienionych wokalistek wylansował m.in. kompozycję Co z nami

1968 roku Eric Clapton ogłasza, że po zakończeniu trasy koncertowej zespół Cream ulegnie rozwiązaniu. Mimo krótkiego okresu działalności, 2 lata, zespół stał się jedną z najbardziej docenianych grup muzyki popularnej.

10 lipca 1947 roku na świat przyszedł Arlo Guthrie, amerykański muzyk folk-rockowy. Artysta w swoich utworach skupia się na opowiadaniu historii z życia zwykłych ludzi, poruszając często kwestie niesprawiedliwości społecznej.

1961 roku utwór z repertuaru Bobby Louisa uplasował się na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych. Kompozycja przez 7 tygodni nie opuszczała pierwszego miejsca, została singlem roku i sprzedała się w ilości ponad miliona egzemplarzy.

10 lipca 1954 roku urodził się Neil Tennant, wokalista i kompozytor, który z Chrisem Lowem w 1981 roku założył duet Pet Shop Boys.

W 2007 roku w Hamburgu urodziła się Vicky Gabor, wokalistka pochodzenia romskiego. Szerokiej publiczności dała się poznać w 2019 roku, wygrywając 17. konkurs piosenki Eurowizji Junior, odbywający się w Gliwicach.

0: Prezes Narodowego Banku Polskiego o podwyżkach stóp procentowych. Leon XIV pozdrowił uczestników Festiwalu Życia w Kokotku. Francja pierwszym półfinalistą mundialu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nastawienie gołębie, mówi prezes NBP Adam Glapiński.
1: Jestem zdecydowanie nastawieni gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach, a obniżka o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
0: Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niemal 1500 młodych uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku, największym chrześcijańskim festiwalu dla młodzieży w Polsce. Wśród nich są osoby z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Irlandii, Szwecji i Australii. Pozdrowienia i błogosławieństwo uczestnikom przekazał papież Leon XIV, zapewniając ich o duchowej łączności. Jednym z gości młodych był biskup diecezji sosnowieckiej Artur Ważny, który przekonywał ich podczas inauguracji wydarzenia, by nie wstydzili się wiary.
3: I to jest, myślę, też takie ważne, żeby przestać się może tutaj właśnie w Kokotku chować za plecami innych z wiarą, z takim troszkę taką nieśmiałością, ale jest to może początek tego, żeby publicznie zacząć mówić, że ja wierzę, że ja mam osobistą relację, historię z Jezusem. Może dopiero się zaczyna, ale chcę o tym mówić, nie chcę się tego wstydzić, nie chcę się tego bać.
0: W programie Festiwalu Życie swoją konferencję, wieczór uwielbienia oraz finałowe koncerty. Wydarzenie zakończy niedzielną msza święta pod przewodnictwem metropolity katowickiego arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Francja jako pierwsza awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. Wszystko to po zwycięstwie nad Marokiem 2-0. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Trójkolorowi przeważali przez cały mecz, ale w pierwszej połowie brakowało skuteczności, a Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego. Kapitan Francuzów strzelił swojego 8. gola na turnieju w 60. minucie, a 6 minut później wynik ustalił Ousmane Dembélé. Mój zespół pokazał dojrzałość, mówi trener Didier Deschamps.
5: De fierté.
4: Jestem niesamowicie dumny z awansu do trzeciego półfinału z rzędu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie z tym obronionym karnym i trzema sytuacjami. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowie moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania albo Belgia. Ten mecz dziś o 21.
0: O awans powalczy dziś mistrz Europy Hiszpania, która zmierzy się o 21 z Belgią w drugim ćwierćfinale. Urzędnicy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zbadali niebezpieczne przypadki zawracania przed tunelami na drodze ekspresowej S1. Chodzi o tak zwane obejście Węgierskiej Górki. W ciągu niespełna 9 miesięcy od otwarcia drogi doszło do 4 podobnych przypadków i jazdy pod prąd przed tunelami. Jak ustalili drogowcy, niektóre systemy nawigacyjne mogą dawać w tym miejscu mylne wskazówki. Kierowca, który przeoczy zjazd do Węgierskiej Górki lub przybędzy, może otrzymać błędną sugestię zawrócenia na drodze ekspresowej S1. Policja jednak przypomina.
6: Zawsze najważniejsze są znaki drogowe i obowiązujące przepisy. Jeżeli pomylimy zjazd, należy kontynuować jazdę do najbliższego węzła lub innego bezpiecznego miejsca. Na drodze ekspresowej nie wolno zawracać, cofać ani jechać pod prąd. Kilka dodatkowych minut podróży jest niczym w porównaniu z ryzykiem spowodowania tragedii.
0: Mówił Bogusław Rosa z Żywieckiej Komendy Policji. Jak dodał, błędne wskazania nawigacji nie stanowią żadnego usprawiedliwienia dla łamania przepisów ruchu drogowego.
7: No jest cieplej niż miało być. 5 minut po godzinie 13, 10 dzień lipca, piąteczek, 25 stopni, miało być 24. Już mamy najwyższą temperaturę dzisiejszego dnia. Wiatr w porywach może osiągać jeszcze około 40 km na godzinę. Sporo chmurek, ale po południu, późnym popołudniem ma się to wszystko troszeczkę rozejść i tych chmurek ma być zdecydowanie mniej. Jutro 24 maksymalnie, w niedzielę niestety deszcz, ale już cieplej, bo około 27-8 stopni.
2: Radio Rodzina.

oczach i już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu

0: powidoki tytuł tego utworu. 13 minut po godzinie 13 mówiłem, bo jeszcze było 13 sekund, ale już jest 17. W Radiu Rodzina czas na kolejną odsłonę audycji cyklicznej Oto nadchodzi. Zapraszam serdecznie.
1: Inicjatywa katolicka.pl, program Oto nadchodzi, Konrad Jurga, witam Was bardzo serdecznie. Czy milczeliście kiedyś, nie wiem, robiliście sobie takie eksperymenty, braliście sobie jakąś samoprzylepną taśmę, pisaliście sobie milcze i nie rozmawialiście z nikim przez na przykład godzinę? Zachęcam Was do takiego eksperymentu, żebyście w domu, oczywiście wcześniej uprzedźcie swoich domowników o tym, że chcecie podjąć takie wyzwanie, żebyście spróbowali sobie właśnie pomilczeć. Jeżeli szczególnie dużo mówicie, nadajecie, no to taki eksperyment jest doskonały dla Was. Ja samemu taki eksperyment sobie w swoim życiu realizowałem w swoim domu. Było to nie lada wyzwanie. Bardzo dobrze wspominamy to razem ze swoim całym domem. Ten moment, w którym właśnie wszyscy milczeliśmy. Wyjątkowe rzeczy się działy, dało się usłyszeć naprawdę rzeczy, których nie słyszy się w ciągu dnia. Zapraszam Was bardzo serdecznie do milczenia. Jeżeli o milczeniu mowa, to tak naprawdę chcę Was zaprosić do tego odcinka, w którym o milczeniu będziemy mówić trochę więcej. Do zobaczenia. Kroki odwagi, od lęku do wolności. Śladami królowej Estery w Biblii, czyli tej, która mimo trudu, mimo lęku ocaliła cały naród. Oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego i pod natchnieniem i prowadzeniem Boga. Z siostrą Anną Nobili wyjątkowe warsztaty taneczne również z bibliodramą. Od 16 do 19 lipca w Łodzi wyjątkowy czas dla kobiet. Zapraszamy bardzo serdecznie. Oaza pierwszego stopnia. Nowe życie. Ruch Światło Życie organizuje wyjątkowe rekolekcje od 17 lipca do 2 sierpnia w Kocierzu Rychwałckim. Co to za wydarzenie? No to przede wszystkim rekolekcje, które zapraszają do przeżycia całego roku liturgicznego w nastawieniu na zbawienie. To wyjątkowy czas na pogłębienie więzi z Panem Bogiem dla wszystkich tych, którym domowy Kościół jest bliski. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ćwiczenia ignacjańskie, 5 dni w milczeniu. Duchowość ignacjańska, jezuicka. Zaprasza bardzo serdecznie od 21 lipca do 26 lipca w Sacré-Cœur w Warszawie. To wyjątkowe miejsce.

0: chce do tego, abyśmy przeżyli na nowo więź z Bogiem w absolutnym milczeniu. Organizatorzy zawsze proszą o to, aby wyrazić zgodę i podpisać, jak gdyby deklarację na to, że przyjmuję te warunki, że przez 5 dni będę w milczeniu. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie tych, dla których pęd życia dogonił ich do zmęczenia. Milczenie jest ratunkiem, a milczenie w Bogu wielkim odbudowaniem. Zapraszam serdecznie. Inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi i nasi goście specjalni Anna i Michał Lowerowie, z wrocławskiego ośrodka spotkań małżeńskich. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie.
1: Szczęść Boże.
0: Aniu, Michale, co to za miejsce? Dla kogo to miejsce jest? Parę słów na temat historii.
2: Nasz ruch zapoczątkowało takie małżeństwo Irena i Jurek Grzybowcy z Warszawy. Sama metoda, którą my się posługujemy, została zaczerpnięta z jakichś opracowań z Kanady i to małżeństwo adaptowało tą metodę na taki grunt chrześcijański, na grunt rodziny, na grunt małżeństwa i pod koniec lat 70. zapoczątkowali nas ruch właśnie w takiej formie, jak to trwa do dzisiaj. Oczywiście z czasem ten program był trochę zmieniany do dzisiejszych czasów, ale mniej więcej metoda okazała się na tyle skuteczna, że w dość krótkim czasie pojawiły się ośrodki w całej Polsce. Praktycznie w większości dużych miast Polski są nasze ośrodki. No i też tam, gdzie byli Polacy, to powstały ośrodki za granicą. Także minęło te kilkadziesiąt lat i praktycznie rozprzestrzeniliśmy się też również na świat.
1: Czyli nasz ośrodek jest częścią większej całości. Jesteśmy w 28 miastach w Polsce jako ośrodki i 13 ośrodków krajowych.
0: Aniu, dla kogo to miejsce powstało? Kogo tam zapraszacie? Bo spotkania małżeńskie, samo sobie nazwa mówi o małżeństwie, tak? Tak. Jakbyś mogła parę słów na ten temat powiedzieć.
1: Czy zapraszamy małżeństwa? Zapraszamy małżeństwa, które są dobrymi małżeństwami, ale też zapraszamy małżeństwa, które się już czują w jakiejś kryzysowej sytuacji. I pokazujemy, jak można się nawzajem lepiej usłyszeć, spotkać się ze sobą, dojść do porozumienia. Taki weekend, na który zapraszamy serdecznie wszystkie małżeństwa, jest weekendem, który daje taki dobry start. To jest dobry początek drogi, która może prowadzić albo do pogłębienia relacji, jeśli ta relacja jest dobrą relacją, albo do poznania się trochę na nowo do tego, żeby rozpocząć walkę o takie pełne pojednanie. Mhm.
0: Michał, z tego co widziałem, to realizujecie te spotkania w cykliczności. One się odbywają co jakiś czas w roku. Jak to jest? To są szczególne jakieś weekendy czy pory roku? Jak to wygląda? Za każdym razem jest inaczej?
2: Nasze spotkania odbywają się 4 razy w roku, takie dla małżeństw. Oprócz tego też nie zapominamy o narzeczonych. Także mamy około 6 spotkań dla narzeczonych, czyli trochę
1: jesteśmy
2: też...
1: Jesteśmy częścią kursów przedmałżeńskich.
2: Jesteśmy częścią kursów niektórych przedmałżeńskich, no bo trochę trzeba profilaktycznie też działać dla małżeństw, nie tylko już rozwiązywać bieżące problemy. No i te są właśnie takie 4 spotkania wyjazdowe dla małżeństw w roku. Mm-hmm.
0: To teraz jakbyśmy chcieli konkretnie zaproszenie skierować, to do kogo? Czy możecie teraz zaprosić słuchaczy, widzów właśnie do czego? Do spotkań małżeńskich, tak? No proszę Was zaprosić.
2: Chcielibyśmy przede wszystkim zaprosić na takie wyjazdy dla małżeństw, czyli właśnie na taki weekend. My to nazywamy weekendem podstawowym. Na takim weekendzie podstawowym można się przede wszystkim nauczyć komunikacji, można ze sobą nawzajem dużo się dowiedzieć o sobie. Każdy z nas, no może w dużej mierze mężczyźni, często słyszą takie pytanie, czy taką sugestię, domyśl się. I to z naszego punktu widzenia nie jest ta droga, którą powinniśmy iść, czyli trzeba sobie pewne rzeczy powiedzieć. My pokazujemy, jak to zrobić. Na pewno nie rozwiązujemy problemów. Jeżeli są problemy, to my na takich naszych spotkaniach, które są spotkaniami warsztatowymi, nie dajemy rozwiązań, ale pokazujemy, jak się porozumieć i jak wspólnie znaleźć źródło tych problemów.
0: Aniu, to teraz pytanie zupełnie na koniec do Ciebie. Kiedy najbliższy wyjazd małżeński? Kiedy możemy się tego spodziewać?
1: Zapraszamy w październiku, 9 do 11 października. To jest pierwszy z czterech weekendów, które przewidzieliśmy na najbliższy rok szkolny, bo w takim trybie pracujemy. Mm-hmm. Także zapraszamy serdecznie do Ząbkowic Śląskich. Wszystkie weekendy tam prowadzimy. Zapraszamy wszystkie małżeństwa, niezależnie od stażu, i takie, które są z kilkuletnim stażem i z wieloletnim stażem, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisać się można przez stronę internetową lub też telefonicznie. Na stronie internetowej jest telefon dla tych, którzy praktykują i preferują taki sposób bardziej osobisty. Mamy bardzo empatyczną panią, która jest zawsze gotowa do, też i na dłuższe rozmowy. I można przez formularz na stronie internetowej www.spotkaniamałżeńskie.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Moim i Państwa gościem byli Anna i Michał Lowerowie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za przybliżenie naszym słuchaczom i widzom właśnie spotkań małżeńskich. Szczęść Boże, dzięki i do zobaczenia.
1: Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
0: Możecie pojechać na miejsce pełne dynamiki i wrażeń, pełne emocji, festiwale, warsztaty, rekolekcje, gdzie jest mnóstwo ludzi, mnóstwo rozmów, mnóstwo dynamiki. Ale możecie również pojechać w miejsce, w którym będziecie milczeć, w którym będziecie ładować akumulatory, w którym będziecie na nowo budować relacje z Bogiem. To, gdzie pojedziecie, zależy od Was. My na portalu inicjatywakatolicka.pl zachęcamy do tego, żebyście mogli odnaleźć wydarzenie dla Was. Szczególne dla Was. Szukamy różnych organizatorów, szukamy różnych wydarzeń tylko i wyłącznie po to, żeby móc ewangelizować. W jaki sposób? Ano właśnie taki. W jednym miejscu różne wydarzenia specjalnie dla Ciebie. inicjatywakatolicka.pl

Inexcess 5 się tego słucha, By My Side, na antenie Radia Rodzina, 36 minut po godzinie 13. Wczoraj był tutaj naszym gościem Maciej Koła, pomysłodawca, organizator największej imprezy plenerowej gastronomicznej w Polsce, czyli Gastro Miasto, które rusza z kolejną edycją już dziś od godziny 16. Ja wam powiem w tajemnicy, dlaczego ta... W tajemnicy tylko mówię, żebyście nie rozpowiadali gdzieś tam dalej, dlaczego Maciej wpadł na taki pomysł zrobienia takiej imprezy. Otóż on kiepsko gotuje, w zasadzie nie umie gotować, ale bardzo lubi jeść, więc wymyślił sobie imprezę, na której będą ludziom gotowali, a on będzie chodził i sobie kosztował. Tak to chyba się tak naprawdę zaczęło. No w każdym razie mamy tą imprezę, bardzo ją lubimy i rozdajemy tam zaproszenia, podwójne zaproszenie, w sensie zaproszenie do wejść, wstęp jest darmowy. Dwa po prostu pyszne jedzonka możecie sobie wygrać. Zapraszam do zabawy. 10 sekund się zabawa nazywa. Dzwonimy się, zgłaszamy. 71 322 20 22. Dwa vouchery do wykorzystania na Gastro Miasto w ten weekend są do wygrania. Kto pierwszy zadzwoni, ten ma pierwszy szansę wygrać.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: 7 minut przed godziną 14, dwa vouchery na Gastro Miasto, które otwiera się dziś o godzinie 16 na bulwarach Dunikowskiego, Warczy Bogusia. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Szczęść Boże.
0: Pani Bogusiu, zasady są bardzo proste. Jak powiem czas start, włączam stoper 10 sekund na wymienienie trzech rzeczy. Okej?
1: Okay? Dobrze.
0: Bardzo proszę, w takim razie uwaga. Pani Bogusiu, proszę wymienić trzy polskie zamki. Czas start.
1: Zamki?
0: Tak.
1: Książę...
0: Dwie sekundy.
1: Później w tym...
0: Przykro mi, już dawno czas minął. Książ jeden zaliczony. Za mało tych zamków, za mało. Jest ich cała masa, bo i w Malborku, i w Wawelu, i w Warszawie jest, i Czocha, i Bolków, i Ogrodzieniec.
1: Panie Macieju, panu prosta mnie. Po prostu tego nie spodziewałam się.
0: Na tym polega ta zabawa, pani Bogusiu. No, trzy rzeczy w 10 sekund.
1: Bardzo krótko, perełko.
0: Dla niektórych krótko, dla niektórych da radę spokojnie. Podwójne zaproszenie na Gastro Miasto przychodzi. W takim razie gramy dalej. Już mam kolejną chętną, ale to nie znaczy, że jeszcze nie możecie też spróbować swoich sił, więc bardzo proszę, można jeszcze zadzwonić, bo mamy dwa takie podwójne zaproszenia w ogóle. 71-322-20-22 chętni są. Bardzo proszę, zasady proste. 10 sekund. Trzy rzeczy do wymienienia.

0: Thank you.
1: Za chwilę wrócimy do decyzji podjętych na szczycie NATO w Ankarze. Niedźwiedź brunatny będzie w szczególny sposób chroniony. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne Polaków. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Sojusz podjął tę decyzję na szczycie w Ankarze i chce przeznaczyć na ten cel 27 miliardów euro.
2: W przypadku zagrożenia wojennego przede wszystkim czołgi, samoloty, wszystko to, co ma silnik, potrzebuje paliwa. Do tej pory infrastruktura, która była budowana na Zachodzie, pochodziła z lat 60. i 70. ze szczytu zimnej wojny.
3: Rurociągi natowskie to oczywiście przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju one też będą miały zastosowanie.
1: Mówili wiceszef MON-u Cezary Tomczyk i wiceminister energii Wojciech Wrochna. Budowa polskiej części rurociągu może kosztować 20 miliardów złotych. Nasz kraj może dostać z NATO nawet połowę tej kwoty. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 lat.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca, mówi Grzegorz Dymyszczak z rankomat.pl.
5: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
1: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych. W Katowicach uczczono 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Uroczystość odbyła się na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza przed tablicą pamiątkową poświęconą pamięci Polaków zamordowanych na Kresach Wschodnich. Wydarzenie zgromadziło środowiska kresowe, w tym katowicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Lwowa, a także rodziny poległych ofiar, mówi szef katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Schneider.
6: To nie jest, jak mogłoby się wydawać, tylko kolejna rocznica jakiegoś ważnego wydarzenia. Dla nich to i jest część historii rodzinnej.
7: Cześć ofiarom zbrodni wołyńskiej. Niech ich dusze odnajdą wieczny odpoczynek, a szczątki spoczną w poświęconej ziemi.
1: Rocznicowe obchody w Katowicach miały miejsce w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA, który przypada na dzień 11 lipca. Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. Marcin Starzec na ten temat.
8: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
9: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi, i to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzi.
8: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi.
1: Do tej pory odłowiono już 9 osobników.
10: Pięć minut po godzinie 14, 10 dzień lipca. Cieplej nam się zrobiło, miało być 24 maksymalnie, a tu już proszę bardzo 26, twierdzą synoptycy. Sporo chmur, ma się rozpogodzić, ale dopiero po godzinie 17. Jutrzejszy dzień chłodniejszy, bo 24 stopnie, no chyba że znowu troszkę się pomylą nam synoptycy. W nocy temperatura spadnie do 14. Niedziela zapowiada się za to dość deszczowo, ale ciepło, 27 stopni. Piękny poniedziałek, 28 stopni.
11: Reklama.
12: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
12: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
12: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
13: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrowia i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
14: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę.
0: Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl. Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: No to zaczynamy naszą zabawę 10 sekund po raz kolejny. Tym razem jest z nami Ewa. Halo, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Walczysz o podwójne zaproszenie na Gastro Miasto. Dwa voucherki do posmakowania sobie nowych smaków. 10 sekund cię od tego tak naprawdę dzieli. Masz 10 sekund na wymienienie trzech rzeczy. Musisz szybciutko myśleć i szybko mówić. Gotowa?
1: No, staram się.
0: Dobrze, to jak powiem czas start, to w tym momencie włączam stoper. Uwaga! Wymień! Dzisiaj będzie prosto, naprawdę. Teraz chyba, tak mi się wydaje. Chociaż z zamkami też mi się wydawało, że jest prosto. Uwaga!
1: Tak.
0: Wymień trzech znanych piłkarzy. Czas start.
1: Messi.
0: Dobrze.
1: Szczęsny.
0: Dobrze.
1: Lewandowski.
0: No proszę bardzo, łatwizna. Dla ciebie jeszcze 2 sekundy zapasu ci zostały normalnie, no. Ale na numerku 1 Messi widzę, że był jednak, no. Oglądasz mecze?
1: No tak.
0: Oglądasz mecze?
1: No, umiarkowanie. Raczej komentarze
0: już teraz. No to w takim razie, a jakbyś miała obstawić, bo dziś bodajże Hiszpania z Belgią, tak, o 21:00, to na kogo stawiasz? Hiszpania czy Belgia?
1: Stawiam na Hiszpanię.
0: Stawiasz na pewniaka bardziej w takim razie, no okej. Gratuluję ci serdecznie, nie rozłączaj się w takim razie, podwójne zaproszenie na Gastro Miasto jest twoje, ale drodzy państwo, mam jeszcze jedno podwójne zaproszenie na Gastro Miasto, więc czekam na kolejne zgłoszenia do zabawy 10 sekund pod numer 71 322 20 22 należy zadzwonić.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztoli, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

Belinda Carlisle dla nas śpiewa 19 minut i będziemy mieli godzinę 15 w Radiu Rodzina. Teraz bym was z domu chciał wyciągnąć na bezpłatne letnie spacery z przewodnikiem. To edycja 2026. Bardzo fajna forma spędzenia weekendów. Takie bezpłatne spacery to świetny pomysł na spędzenie wakacyjnych weekendów. Nie tylko dla mieszkańców, ale także i dla turystów. Przecież oni bardzo licznie odwiedzają nasze miasto. No i tutaj czekają na was trasy nie tylko po Ostrowie czy po rynku i o jego okolicach i różnego rodzaju tematyczne wyprawy i to wszystko za darmo, tylko trzeba się wcześniej zapisać, no bo liczba miejsc jest jakby ograniczona na każdy spacer. Na przykład jeden z takich spacerów nazywa się Wrocławskie Naj, czyli szukamy miejskich rekordów. Przygody z krasnalami, coś dla rodziny w miejskiej dżungli, czyli zwierzęta zaklęte w kamieniu, chociażby nawet dawne szpitale na południu Wrocławia. Takie tematyczne spacery też się znajdą. No założę się, że wielu z was nie wie, na przykład nie zna historii czy tajemnicy legendy podwójnego kościoła tutaj na Ostrowie Tumskim chociażby, prawda? Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, tylko trzeba najpierw coś zrobić, żeby się przespacerować. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło około 4000 osób i super, i w tej mam nadzieję, że też tyle będzie. Szczegóły na stronie wrocław.pl, tam możecie sobie poczytać, albo visitwroclaw.eu. Bezpłatne spacery z przewodnikiem, jak wpiszecie, też wam powinno wyskoczyć.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Tu Grzegorz Szkloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Będą kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Za chwilę zajrzymy też na stację paliw i piłkarskie boiska, bo przecież trwa mundial. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Są kolejne decyzje Ukrainy w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 13 lipca, czyli w poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy, ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. Badania ekshumacyjne ma przeprowadzić specjalizujące się w tym ukraińskie przedsiębiorstwo z udziałem polskich specjalistów. Bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po tym, jak jej konto zostało zablokowane. To konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. PAŻP zapowiada apelację, sprzeciw zapowiada też resort zdrowia. Zablokowanie konta zbiegło się ze szczytem wakacyjnego sezonu, ale decyzja sądu nie odbija się na pracy kontrolerów i bezpieczeństwa pasażerów, zapewnia rzecznik PAŻP-u Marcin Hadaj.
1: W tej chwili nie ma ryzyka przerwania ciągłości działań polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane na najwyższym możliwym poziomie.
0: Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Tankowanie jest coraz droższe. Tuż po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę o 80 groszy, a przez ostatni tydzień o kolejne 6-8 groszy na litrze.
3: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
0: Mówiła Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Tym razem podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85 zł, a za olej 6,69.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Grają jak na faworytów przystało. Francja wygrała już 6. mecz na mundialu, pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-1 i jest już w najlepszej czwórce mistrzostw świata. O finał zagra z Hiszpanią lub Belgią. To rozstrzygnie się dziś wieczorem. Michał Waszkiewicz.
4: Czy Francja się męczyła w pierwszej połowie? Tak. Czy brakowało skuteczności? Tak. Zwłaszcza, że Kylian Mbappé zmarnował rzut karny. Czy zwycięstwo trójkolorowych było w jakimkolwiek momencie zagrożone? Nie. Francja była wyraźnie lepsza i zasłużenie wygrała 2-0. Mówi selekcjoner Didier Deschamps. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Bo Mbappé strzelił ostatecznie gola, ma ich już na tym mundialu 8, czyli tyle samo co Leo Messi. Pod wrażeniem gry Francuzów był trener Maroka Mohamed Ouagmi. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania lub Belgia.
0: To spotkanie dziś na stadionie w Los Angeles o 21:00 czasu polskiego.
5: Wczoraj obiadłem na tym meczu, że dzisiaj już tylko w wodzie. 24 minuty po godzinie 15, piątek, 25 stopni, wciąż ciepło, sporo chmur, miało się troszeczkę rozpogodzić, no cały czas liczymy na to, że po 17 słońce się do nas chętnie uśmiechnie. Jutro 24 stopnie, również dość duże zachmurzenie, dziś wiatr w porywach jeszcze osiąga 15-20 km na godzinę, no nie jest to dużo, ale coś tam dmucha. Niedziela raczej deszczowa, za to poniedziałek już słoneczny, 28 stopni.

Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku. This ain't no disco.

Sheryl Crow kończy, ja zaczynam zachęcać was do tego, żebyście poszli na Gastro Miasto. Podwójny voucherek, podwójne zaproszenie czeka. Wystarczy odpowiedzieć na... Nie odpowiedzieć, przepraszam. Przetrwać konkurs 10 sekund. 71 322 20 22. Po ten numer dzwonicie i później próbujemy. Raz, dwa i trzy z Mumkiem Starszykiem tym razem.

No, jakbyśmy na statku byli. Monster and Man w Radio Rodzina, 42 minuty po godzinie 15. I teraz o ten temat i problem, który dotyczy tak naprawdę nas wszystkich, czyli jak skorzystać z toalety, będąc gdzieś w dużym mieście, niekoniecznie we własnym, gdzieś jako turysta. No, proszę bardzo, okazuje się, że my Polacy to bardzo lubimy na tym zarabiać, bo oczywiście górale to tam sobie po 15 zł i po 10 za toaletę nie żądają. Tymczasem pewna pani powiedziała, że a nie, a dla gości restauracji jest za darmo, a jak ktoś chce skorzystać, 50 zł, bo ona ma już dosyć. No i rozgorzała oczywiście dyskusja, jak to 50 zł zwariowała. Pani mówi, no ale kradną mi wszystko, mokre chusteczki, papier toaletowy, nawet mydelniczkę mi ukradli po prostu. Korzystają z tej toalety, jestem w takim punkcie, że po prostu mnóstwo turystów przechodzi. I co ja mam zrobić? Moi goście czasami nie mogą skorzystać, a inni korzystają. Więc powiedziała, 50 zł i basta, koniec, kropka. No i przy okazji też zaapelowała, drodzy właściciele, włodarze tego mieszy, włodarze tego miasta, bo to chyba w Gdańsku było. I bardzo proszę po postawienie kilku publicznych toalet, tak żeby turyści mieli gdzie załatwiać swoje sprawy. Niby taki temat jakby oczywisty, no ale z drugiej strony dotyka, jak mówiłem na początku, każdego z nas. Na zachodzie, ja się troszeczkę też dziwię tym ludziom, którzy pracują w gastronomii, tutaj akurat szefowa kuchni się wypowiadała na ten temat. I to z Masterchefa, zwyciężczyni jakaś taka? Tak, dobrze mówię. Na zachodzie, drodzy państwo, ktoś jeździ, wie doskonale, że praktycznie wszędzie może sobie wejść za darmo, uśmiechnął się jeszcze do niego, do każdej toalety. Gdybyśmy my wprowadzili taki model, że każda praktycznie restauracja, bar, miejsce jest dostępne dla każdego z zewnątrz bezpłatnie, to wtedy nie kombinowalibyśmy, nie szukalibyśmy. Jest to podejście, które warto rozważyć. Pierwsze, drugie, faktycznie tych publicznych toalet brakuje. Gdzieś tam są na końcu miasta, gdzieś tam jedna zamknięta, jedna nieczynna, jedna za 5 zł. Wydaje się, że ten problem można by było jakoś łagodniej i lepiej rozwiązać, ale 5 dych za skorzystanie z toalety, Ciekawe, czy trzeba mieć swój papier jeszcze. I ostatni raz przypomnę jeszcze zaproszenie na Gastromiasto podwójne jest do wygrania 71 322 20 22.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.

0: Zmiany na polskich drogach dla kierowców spoza Unii Europejskiej. 85. rocznica zbrodni w Jedwabnem. Praca w upały? Jest nowe rozporządzenie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
1: Doprecyzowujemy te przepisy, czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym, czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny. I teoretyczny.
0: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć, powiedział naczelny rabin polski Michał Szudryś w 85. rocznicę mordu Żydów. Dodał, że kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów, uczciło pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych 10 lipca 1941 roku przez swoich polskich sąsiadów. Były modlitwy po hebrajsku i po polsku i odczytanie nazwisk zamordowanych.
2: Adonai Roi Eloheinu Tzar, v'nod she'ar b'tzayni, amim rochot din ha'leili.
3: Nie zbywa mi na niczym.
4: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać. Do wód spokojnych prowadzi mnie.
5: Błogosławionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
0: W dzisiejszych uroczystościach upamiętniających zbrodnie w Jedwabnem, gdzie doszło do mordu na co najmniej 340 Żydach, uczestniczył też zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Pytma. Według ustaleń śledztwa IPN-u mordu z inspiracji Niemców dokonała grupa miejscowych Polaków. Śledztwo zostało umorzone w 2003 roku.
6: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest to rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Zgodnie z nim, jeśli temperatura przekroczy 32 stopnie przy pracy na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, pracę trzeba będzie czasowo wstrzymać. Przepisy wprowadzają też progi temperatury, po których przekroczeniu pracodawca będzie musiał zacząć działać, wdrażając rozwiązania techniczne, jak klimatyzacja czy organizacyjne, jak dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy. Dodajmy jednak, że te przepisy wejdą w życie dopiero za pół roku.
6: Wiadomości ze świata sportu.
0: Rozpoczyna się modernizacja miejskiego stadionu lekkoatletycznego w Częstochowie. Urząd Miasta podpisał w tej sprawie umowę z wykonawcą. Jaki będzie zakres prac? O tym Marcin Iciek.
7: Syntetyczna nawierzchnia bieżni do wymiany. Rozbiegi, skocznie i rzutnie do przebudowy. Geometria bieżni do korekty. System odwodnienia do modernizacji. Ponadto powstanie nowy systemowy rów z wodą do biegu z przeszkodami, nowe strefy bezpieczeństwa oraz wymienione zostaną elementy infrastruktury niezbędnej do organizacji zawodów.
0: Koszt prac to ponad 7 milionów złotych. Modernizacja obiektu z ulicy Dąbrowskiego ma potrwać do końca września przyszłego roku.
6: Tu Radio Rodzina.

0: deszczu.
1: Nie, się nie boję, ale tak wolę za szyby sobie na niego patrzeć czasami. Uśmiech się jeden z drugim i będzie nam na pewno przyjemniej przez ten weekend sobie przejść 21 minut po godzinie 16. Mam teraz złą wiadomość, czyli w sumie to chyba trochę dla mnie, ale już mówię, o co chodzi. Starzeję się. Właśnie zrozumiałem, że się starzeję. Przed chwilką musiałem ile sił tylko w moich małych szkitkach pobiec do biura organizatora tutaj Gastro Miasto, bo przypinam, rozpoczyna się właśnie dziś od godziny 16 do niedzieli potrwa, coś się załatwić. No i już narasta we mnie takie właśnie taka złość, bo owszem, jest tam bardzo dużo właśnie budek, już ludzie sobie chodzą i super, i to o to chodzi w tym wszystkim. I czemu, słuchajcie, powiedzcie mi, drodzy kochani słuchacze, czemu rowerzyści próbują się, sam jestem rowerzystą, przyjechałem tutaj rowerem, ale nie wbijałbym się w ten tłum gęsty, który tam spaceruje w te budki, próbując przejechać na siłę, bo ja też mogę tędy jeździć. No naprawdę, wziąłbym ten rower, przeprowadził przez ten fragmencik, albo sobie to objechał. No żeż bądźmy troszkę ludźmi, trochę wyraz miłości, no. No, i wszystko będzie dobrze. Wtedy się uśmiechniemy. Kaja i Goran Bregowicz, to nie ptak. Piękny kawałek tam się trafił.

Rojskop na antenie Radio Rodzina. Są takie rzeczy, które niby wiemy, niby pamiętamy, ale czasami wrócą do nas w postaci na przykład chociażby jeszcze zdjęcia, albo ktoś nam o tym przypomni, to znowu mówimy sobie, ależ ten świat jest niesamowity i ciekawy. 20 minut do godziny 17. Mowa tutaj o Mount Everestie, prawda? Największy szczyt, największa góra na Ziemi, zdobyta przez niewielu śmiałków tak naprawdę, kryje pewien taki mały sekrecik i już wam go zdradzam. Chociaż pewnie gdzieś w szkole ktoś wam kiedyś o tym powiedział. Otóż właśnie czytam sobie o tym i oglądam zdjęcia. To jest niebywałe. Wyobraźcie sobie te ośnieżone szczyty dookoła, też 8, 6, 7 tysięczniki i taki pan w skafandrze, w butach zimowych, w kurce zimowej pokazuje na kawałek skały, na których są skamieliny stworzeń morskich sprzed milionów lat. No bo właśnie, Mount Everest to jest dowód na to, że to powierzchnia tego najwyższego szczytu świata kiedyś znajdowała się na dnie oceanu i sobie rybki koło niego pływały, a teraz najwyższa góra. Jak to się wszystko zmienia, no?

tak, to może być niebo dla wszystkich. Dzisiaj zaglądam jeszcze do kalendarza świąt nietypowych. Dzień kebaba dzisiaj mamy. Kebab nam się kojarzy z Turcją i słusznie, bo tam to mięso takie na kebab jak najbardziej stamtąd się wzięło. W zasadzie nawet z języka perskiego się kebab wywozi, oznacza opiekane mięso dosłownie. Natomiast ten kebab, który my znamy, pochodzi z Niemiec. 1972 rok, to wtedy niby Kadira Nurman stwierdził, że wpakować to jeszcze do buły i dać surówkę i będzie pycha.

0: pęknięcie szyby i awaryjne lądowanie samolotu w Grecji. Papież pamięta o uczestnikach festiwalu życia w Kokotku. Francja pozna rywala w półfinale Mistrzostw Świata. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Salonikach w Grecji. Z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie maszyna krótko po starcie zawróciła na lotnisko. Jeden pasażer siedzący przy oknie został ranny, trafił do szpitala. Po tym jak szyba się rozprysła, inni pasażerowie wciągnęli mężczyznę z powrotem do środka kabiny. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia po incydencie, na pokładzie samolotu wybuchła panika.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niemal 1500 młodych uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku, największym chrześcijańskim festiwalu dla młodzieży w Polsce. Wśród nich są osoby z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Irlandii, Szwecji i Australii. Pozdrowienia i błogosławieństwo uczestnikom przekazał papież Leon XIV. Karol Darmoros na ten temat.
2: W liście sekretariatu stanu skierowanym do biskupa gliwickiego Sławomira Odera przekazano papieskie pozdrowienia dla misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, organizatorów i wszystkich uczestników Festiwalu Życia w Kokotku. W przesłaniu wskazano na tegoroczny temat festiwalu związany z Księgą Rodzaju i Dziejami Zbawienia, którego pełnia, jak podkreślono, została objawiona w Chrystusie, Nowym Adamie. Przywołano także encyklikę Magnifica Humanitas i przypomniano papieskie wezwanie, by nie odcinać się od pamięci i własnych korzeni.
0: Wydarzenie zakończy niedzielna msza święta pod przewodnictwem metropolity katowickiego arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego. Ukraińska prokuratura prowadzi dwa dochodzenia w sprawie ataku tłumu na pojazd wojskowy we Lwowie. Około 200 osób wywróciło samochód, którym przewożono zatrzymanego 26-latka, który według Centrum Rekrutacji uchylał się od poboru do wojska. Łamanie reguł rejestrowania się do służby to powszechny problem na Ukrainie, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej.
3: Setki tysięcy osób po prostu unika aktualizacji swoich danych w tych rejestrach poborowych i też unika stawiania się na wezwanie do tych terytorialnych centrów rekrutacji. W konsekwencji ta sprawność czy skuteczność werbowania poborowych jest niewielka i niestety te służby muszą się posługiwać takimi dość kontrowersyjnymi metodami.
0: Wydarzenia we Lwowie skrytykował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Hiszpania, Belgia. To drugi ćwierćfinał mundialu, który dziś zostanie rozegrany w Los Angeles. Belgowie po świetnym meczu z USA są pewni siebie, choć wiedzą, że przyjdzie im zagrać z bardzo mocnym przeciwnikiem, mówi trener Rui Garcia.
4: Są jeszcze bardziej solidni niż kiedykolwiek. Nie stracili w tym turnieju jeszcze bramki, ale statystyki są po to, by je przełamywać, więc oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku. W przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy.
0: Mecz o 21:00. Wczoraj do półfinału mistrzostw awansowali Francuzi, którzy uporali się bez większego problemu z Marokiem.
5: Cztery minuty po godzinie 17:00, 10 dzień lipca, piąteczek, 24 stopnie, sporo chmur, ale słońce ma się jeszcze pokazać na niebie. Wiatr do 24 km na godzinę, w nocy temperatura spadnie do 13-14 stopni. Sobota, podobnie jak dziś, sporo chmur, temperatura w okolicach 24 stopni. Niedziela niestety deszczowa, ale to takie przelotne opady deszczu mają być, nie jakaś wielka ulewa. Od poniedziałku 28 stopni i powoli trzeba się do takiej temperatury przyzwyczajać.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Z Zakopower Bela Komuszyńska na antenie Radio Rodzina, 12 minut po godzinie 17 o fryteczkach. Teraz będzie mowa, bo już o kebabie było, bo dzisiaj dzień kebaba i również w dniach nietypowych dzień frytek. Okazuje się, że za pomysłem powstania frytek są Belgowie, tak przynajmniej mówi pewna legenda. Otóż w pewnej malutkiej miejscowości na Mur mieszkańcy bardzo lubili jeść takie małe rybki, które właśnie smażyli sobie w oleju, one tak fajnie im chrupały. No ale kiedyś przyszła taka zima wielgachna, rybek nie było, a jeść się troszkę chciało. No i tak tęsknili za tym smakiem tych rybek. Mówi, co by tak do tego oleju tu wrzucić? No Jezu, takie małe pokroimy, tak te na długość tych rybek mniej więcej ziemniaki wpakowali, bo mieli. No i stwierdzili, no dobre, fajne to jest, no i jemy to. Także tutaj tak podobno powstały właśnie frytki z braku pewnej zimy rybek. Co jeszcze ciekawego można znaleźć o frytkach? Podobno wszyscy kucharze profesjonalni mówią, że należy je smażyć dwukrotnie. Najpierw takie blanszowanie, 160 stopni, olej o niższej temperaturze, żeby w środku się ładnie zrobiło, a później na 190 gorący olej, który ma na celu właśnie przysmażenie skórki, nadanie jej chrupkości. No i później jemy oczywiście my tradycyjnie z ketchupem czy majonezem. Natomiast uwaga, złapcie się teraz po prostu za żołądki swoje, ponieważ Brytyjczycy doprawiają swoje frytki octem. No, smacznego. Frytki z octem.

Właśnie sobie czytam taki artykulik o tym, jak to mieszkańcy rosyjskiej prowincji, w związku z tym, że dostęp do ropy, benzyny jest coraz bardziej utrudniony oraz no też drastycznie wzrosły u nich te ceny, coraz częściej przesiadają się na takie bardziej mniej postępowe, klasyczne formy przemieszczania się, czyli wybierają rower najnormalniej na świecie oraz, uwaga, wzrosło zapotrzebowanie na konie. Coraz częściej są wybierane właśnie konie. Podobno utrzymanie konia jest zdecydowanie tańsze niż zatankowanie takiego łaza czy też niwy, o ile w ogóle jest jeszcze paliwo. Ja się tak zastanawiam powolutku, no bo u nas widziałem cenę ostatnio 7,09 za ropę i też się zastanawiam, może koń nie byłby taki zły, tylko czy mi do pociągu go pozwolą wsadzić na chwilę chociaż.

0: Radio Rodzina Brzeg 94 FM.
1: Autopromocja.
2: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
1: Autopromocja.

Jak ten czas ucieka? No ale w miłym towarzystwie, dobrej muzyce, przy dobrej muzyce tak czas leci właśnie. W Radiu Rodzina mam nadzieję, że tak wam też miło czas szybciutko umyka, ale dla mnie to też jest dobra wiadomość, bo mogę się już teraz pożegnać, powiedzieć papa, dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas, Maciej Stajniak, kłaniam się, do usłyszenia we wtorek, wtedy się pojawię, póki co idę cieszyć się weekendem, no i zastanawiać się, kto wygra dzisiaj, Hiszpania czy Belgia, jak obstawiacie?

0: Choczewie uruchomiono największą w Polsce stację elektroenergetyczną. Uczczono pamięć ofiar zbrodni w Jedwabnem. Wyjątkowy przewodnik po śladach pierwszych męczenników franciszkańskich. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Na polski ląd dziś dotarł pierwszy prąd produkowany przez farmy wiatrowe na naszym wybrzeżu Bałtyku. Popłynął on z należącej do Orlenu budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a odebrała go w ramach testów stacja elektroenergetyczna w gminie Choczewo. Na razie na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia.
1: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy z Moskwy.
0: Stwierdził premier Donald Tusk. Baltic Power ma w pełni działać jesienią tego roku. Duchowni, dyplomaci, przedstawiciele władz państwowych i zwykli ludzie uczcili dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. 10 lipca 1941 roku żydowscy mieszkańcy tej miejscowości zginęli z rąk Polaków inspirowanych przez Niemców. Jak co roku zebrani modlili się i odczytali nazwiska wszystkich 340 ofiar. Obecny na uroczystościach ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że tę listę stworzono w oparciu o wspomnienia części ich polskich sąsiadów, którzy nie byli sprawcami pogromu.
2: Tam słyszymy najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
0: Według opublikowanych w 2003 roku wyników śledztwa IPN-u w sprawie mordu, nie mniej niż 340 Żydów dokonała w Jedwabnym grupa miejscowej polskiej ludności cywilnej z inspiracji Niemców.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Będzie remont A4 w województwie śląskim od granicy z Opolszczyzną. Prace ruszą w ciągu 2 tygodni. O czym więcej, Joanna Wyleszu.
4: W ciągu 2 tygodni ma rozpocząć się kompleksowy remont ponad 5-kilometrowego odcinka autostrady A4, dokładnie na odcinku od granicy z województwem opolskim do węzła Łany na Śląsku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie prac z firmą Drogbud. Tu wartość inwestycji wynosi blisko 8 milionów złotych, a wykonawca ma 3 miesiące, by jezdnię naprawić. Remont obejmie wymianę zniszczonej nawierzchni, naprawę podbudowy, odwodnienia oraz elementów na obiektach mostowych.
0: Co ważne, jak podkreśla Generalna Dyrekcja, mimo prowadzonych robót na autostradzie przez cały czas będą dostępne po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, co ma ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Bracia mniejsi zachęcają do odbycia 6-dniowej pielgrzymki śladami protomęczenników w Umbrii. Ukazał się przewodnik po tej trasie, a wszystko w ramach roku świętego Franciszka. O szlaku opowiada jego pomysłodawca Alessandro Corsi.
5: Szlak prowadzi przez miejsca narodzin franciszkańskich protomęczenników, miejsca, do których w 1213 roku przybył święty Franciszek, aby głosić kazania. Idąc śladami świętego Franciszka, uczymy się kontemplować stworzenie i zachwycać się pięknem tego, co spotykamy po drodze. Ale przede wszystkim chodzi o otwarcie ducha, o spojrzenie w głąb siebie i dokonanie swoistego rachunku sumienia. Wtedy uświadamiamy sobie, jakie jest życie. Są dni pełne słońca i są dni deszczowe. Są podejścia, zejścia i odcinki prowadzące przez równinę. Właśnie na tym polega metafora pielgrzymowania. Droga staje się obrazem samego życia.
0: Dodajmy, że trasa przebiega przez rodzinne strony pierwszych 5 męczenników franciszkańskich, wysłanych przez Franciszka do Maroka w 1219 roku.
6: Reklama.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
6: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

0: 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej uczczono w Katowicach. Paliwa na stacjach idą w górę. Co zrobi rząd? Fala upałów w zachodniej Europie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomość. W Katowicach uczczono 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Uroczystość odbyła się na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza przed tablicą pamiątkową poświęconą pamięci Polaków zamordowanych na Kresach Wschodnich, mówi szef katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Schneider.
1: To nie jest, jak mogłoby się wydawać, tylko kolejna rocznica jakiegoś ważnego wydarzenia. Dla nich to i jest część historii rodzinnej.
2: Cześć ofiarom zbrodni wołyńskiej. Niech ich dusze odnajdą wieczny odpoczynek, a szczątki spoczną w poświęconej ziemi.
0: Rocznicowe obchody w Katowicach miały miejsce w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA, który przypada na dzień 11 lipca.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Hurtowe ceny paliw rosną w najbliższych dniach. Podwyżki zobaczymy także na stacjach. Paliwa drożeją przez wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Już kilka dni temu resort energii nie wykluczył, że rządowy pakiet CPN może wrócić, jeśli ceny gwałtownie wzrosną. Codziennie analizujemy sytuację na rynku, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
4: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
0: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6 zł 85 groszy, a za diesla prawie 7 zł. 12 osób zatrzymano w sprawie wytwarzania i sprzedaży nielegalnych farmaceutyków. O szczegółach sprawy mówi prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach.
5: Wśród zatrzymanych są zawodnicy kulturystyki oraz sportów siłowych, a także administrator i moderator jednego z forum internetowych. Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii.
0: Sąd rejonowy Katowice Wschód zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 4 z 12 zatrzymanych podejrzanych. Przez zachodnią Europę w kolejnych dniach przejdzie kolejna fala upałów. Już jutro temperatury we Francji mają przekroczyć granicę 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na falę ciepła i w trosce o zdrowie m.in. zmieniają godziny pracy.
6: Nasi pracownicy zaczynają rano pracę nieco wcześniej, bo wtedy jest chłodniej. Dzięki temu wieczorem pozwalamy im też wyjść nieco szybciej. W moim sklepie spożywczym spadło zapotrzebowanie, bo przy takim upale już o 14 ludzie nie mają ochoty na zakupy. Ma to jednak wpływ na naszą rentowność. Jestem trochę zmęczona, chociaż dobrze znoszę upał, bo wolę ciepło od zimna. Ale to prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
0: Francuscy kibice z kolei czekają na rywala w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Belgia. W dzisiejszym starciu faworytami są Hiszpanie, choć jak mówi ich selekcjoner Luis de la Fuente, o niczym to nie przesądza.
7: Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów.
0: Początek tego meczu o 21:00.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To Wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Tu Justyna Steczkowska. Życzę Państwu miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Spośród wszystkich możliwych zakończeń wybieram tylko złe i najgorsze. Trzymaj moją głowę nad wodą.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

strachom.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.